obdarowałeś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko wodzić, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Do poszkodowanych w wypadku na Węgrzech poleciał polski rządowy samolot. Polski nastolatek utonął w Morzu Bałtyckim na Litwie. Ceny paliwa tańszą niemal złotówkę. Od dziś wraca pakiet CPN. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wieczorem z Warszawy wystartował specjalny samolot w związku z katastrofą polskiego autokaru z pielgrzymami. O tym, kto poleciał do Węgier, by pomóc poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru, Marcin Starzec.
2: 6 medyków, w tym anestezjolog, ortopeda i chirurg.
3: Delegacja odwiedzi pacjentów we wszystkich 4 szpitalach, w których się znajdują. Zostanie ustalony stan zdrowia naszych mieszkańców.
2: Mówiła wojewoda. Nadal nie ma informacji, czy pierwsi z poszkodowanych będą mogli wrócić do kraju. Samolot jest przygotowany do tego, żeby zabrać ze sobą część pacjentów.
3: Te decyzje będą podejmowane.
2: Wojewoda przekazała też, że strona węgierska ma przesłać pełną i w pełni zweryfikowaną listę osób, które zginęły w tym wypadku. Wciąż trwa bowiem ich identyfikacja.
1: Dziś odbędzie się minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. Większość pasażerów tragicznego w skutkach przejazdu pochodziła z Podkarpacia. Tragiczne informacje także z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta w sobotę wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Prawdopodobnie porwał go silny prąd wody. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodalu miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Na 2 tygodnie wrócił dziś rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej.
4: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stację paliw do stosowania maksymalnej ceny.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie do 6,41 zł. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który pożegnał się z Polską i wczoraj rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym poinformował Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem nie żegnamy się jednak na zawsze. Jego lot do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Koprzak-Dziunikowska.
5: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób. Światłem, grą cieni.
1: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy będzie być może jego ostatnim w karierze. 41-letni kapitan Al-Nassr Riyad w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk. Przez całą karierę zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu.
6: Dzień dobry, w poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Łukasz Michnal, witam serdecznie w ten poniedziałkowy poranek i zapraszam już także na informacje pogodowe z regionu. A dzisiaj słupki rtęci w dzień wzrosną do 29 stopni Celsjusza maksymalnie. W nocy spadną temperatury do 14 kresek. W ciągu dnia będą też miejsca, gdzie wystąpią burze z deszczem. Wiatr z południa do 12 km na godzinę. Ciśnienie 1005 hektopaskali. No a dzień zapowiada się gorący i mokry, biometr niekorzystny.
7: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Dzisiaj 17 dzień sierpnia, poniedziałek, czyli 229 dzień roku. Do jego końca pozostaje 136 dni, a imieniny świętuje dzisiaj Anita, Bertram, Bonifacy, Eliza, Jacek, Jacenty, no i także Klara. 5:22 o tej porze. Dzisiaj był wschód słońca, zachód będzie o 19:57, no a dzień potrwa nam 14 godzin i 35 minut. Ten dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 12 minut, ale dłuższy od najkrótszego w roku o 6 godzin i 53 minuty. Koniec astronomicznego lata za 36 dni.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

0: love you.
1: Zobaczmy do historycznych wątków. Jeśli chodzi o wydarzenia w kraju, 17 sierpnia 1270 roku do Krakowa przybył z trzydniową pielgrzymką król Węgier Stefan V. W 1649 powstanie Chmielnickiego została zawarta ugoda zborowska. W 1877 uruchomiono kolej nadwiślańską. W roku 1932 otwarto port lotniczy Wilno-Porubanek. W 1998 roku w wypadku samochodowym pod Ostromicami w województwie zachodniopomorskim zginęli mistrzowie olimpijscy w lekkoatletyce. Kulomiot Władysław Komar i tyczkarz Tadeusz Ślusarski.
2: Trendy radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Sąd okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką Lucynę P. na 2 lata pozbawienia wolności oraz 30 tysięcy złotych grzywny. Wyrok zobowiązuje ją również do naprawienia szkody w wysokości 35 tysięcy złotych na rzecz jednej z pokrzywdzonych instytucji. Zarzuty dotyczą przywłaszczenia blisko 700 tysięcy złotych oraz składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Wykorzystując dostęp do rachunków bankowych w latach 2014-2020, oskarżona przeznaczała środki na cele niezwiązane z działalnością kierowanych placówek. W tym czasie pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Przemyślu oraz dyrektora przedszkola. Orzeczenie jest nieprawomocne. Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczyna śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na Węgrzech. Według wstępnych informacji pojazd wracając z Medjugorje zjechał z drogi i wpadł do rowu. Autokarem podróżowało łącznie 59 osób. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wśród ofiar jest znaczna liczba mieszkańców województwa podkarpackiego. 40 osób znajduje się w szpitalach. Część z nich jest ciężko ranna. Na miejscu katastrofy natychmiast rozpoczęła się masowa akcja ratunkowa z udziałem wielu służb. Działania były skomplikowane, ponieważ kilku pasażerów zostało uwięzionych pod przewróconym pojazdem. Poszkodowani trafili do szpitali. Wczoraj specjalny samolot z zespołem 6 medyków poleciał na Węgry, gdzie przebywają Polacy ranni w tragicznym wypadku autokaru. Lekarze oceniają ich stan zdrowia i możliwości transportu do kraju. Zespół tworzą anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Wojewoda jest w kontakcie ze służbami konsularnymi oraz przedstawicielami ministerstw. Ponadto uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin osób poszkodowanych, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Również staramy się ustalić, ale to już poprzez samorządowców, czy te rodziny będą potrzebowały pomocy psychologicznej. Jesteśmy w każdej chwili gotowi wysłać pomoc psychologiczną do tych rodzin. Jeżeli rodziny będą potrzebowały jakiejkolwiek innej pomocy, również jesteśmy gotowi takiej pomocy wszystkim rodzinom również udzielić.
1: Wyrażając głęboki żal oraz solidarność z rodzinami i bliskimi ofiar, wojewoda wydała zarządzenie w sprawie uczczenia ich pamięci. Dziś o godzinie 12 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do 19 sierpnia flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu, oddając hołd ofiarom tragedii. Wojewoda zwróciła się także do samorządów województwa podkarpackiego o rozważenie podjęcia działań upamiętniających ofiary.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru, do którego doszło wczoraj w nocy w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pożar wybuchł około godziny 1 w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. W wyniku pożaru spłonął niedawno odrestaurowany kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego z 1667 roku. Ogień objął także pobliskie budynki, zabytkową stodołę i tradycyjną chatę. W akcji gaśniczej brało udział 140 strażaków, mówi starszy kapitan Paweł Giba, rzecznik prasowy Sanockiej Straży Pożarnej.
4: Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie 1:00. Ze zgłoszenia, które przyszło od pracowników ochrony, wynikało, że na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku pali się jeden z obiektów drewnianych. Jest to kościół z Bołczala. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pożarem objęty był już całkowicie kościół z Bołczala. Jest to obiekt drewniany o wymiarach 20 na 10, wysoki około na 15 metrów. Kryty drewnianym gądem. Zagrożone były inne budynki znajdujące się w niewielkiej odległości od tego budynku. W promieniu 50 metrów od tego kościoła znajdowało się około 10 innych budynków drewnianych, częściowo krytych strzechą oraz drewnianym gądem. Ze względu na duże ryzyko przeniesienia się ognia, działania w pierwszej kolejności skupiły się na podaniu prądów gaśniczych w obronie na bezpośrednio zagrożone obiekty, między innymi na 2 najbliższe obiekty drewniane, chałupę oraz stodołę, które na skutek przerzucania ognia już zaczynały się palić. W miarę przybywania kolejnych zastępów rozszerzano ochronę od pozostałych obiektów oraz podawano oczywiście prądy gaśnicze. zasadnicze w natarciu na palący się kościół. Ze względu na duże to ryzyko rozprzestrzenienia się ognia wymagane były znaczne siły i środki.
1: Sanocki skansen poinformował, że wszystkie zaplanowane imprezy zostały odwołane, a muzeum zostało zamknięte dla turystów. To niebywała strata dla muzealnictwa, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
5: To jest przede wszystkim strata ogromna dla muzealnictwa polskiego, szczególnie dla muzealnictwa skansenowskiego. Spłonął jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce, a w przypadku muzeów prawdopodobnie jedyny, który był XVII-wieczny. Także strata jest tutaj dodatkowo trudna i bolesna.
1: Obecnie trwa wyjaśnienie okoliczności pożaru.
0: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Historię kraju już przeglądaliśmy, jeśli chodzi o wydarzenia z 17 sierpnia. Teraz czas na wydarzenia na świecie. W roku 1558 cesarz Ferdynand I Habsburg nadał nowy herb miejski Preszowowi. W 1703 powstanie Rakoczego na zamku w Chuście proklamowano niepodległość Siedmiogrodu. 1840 otwarto linię kolejową Mediolan-Monza. 1867 zwodowano brazylijski okręt wojenny Rio Grande. W 1892 zawarto francusko-rosyjski sojusz wojskowy. W 1933 wystrzelono pierwszą radziecką rakietę Girt-9, która osiągnęła wysokość 400 metrów. 17 sierpnia 1954 roku ukazało się pierwsze wydanie amerykańskiego tygodnika Sports Illustrated.
1: Trendy radio. Dobry wybór.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Dzisiaj 17 dzień sierpnia, poniedziałek. Kto właśnie nas słucha regularnie, ten wie, że o poranku również sięgamy do kalendarza wydarzeń muzycznych. Dzisiaj obok daty 17 sierpnia zapisano nam kilka ciekawych wydarzeń. Chociażby w roku 1920 urodził się John Lee Hooker, wokalista i gitarzysta bluesowy, który zmarł w 2001 roku. 17 sierpnia 1955 urodziła się Grażyna Augustik, wokalistka jazzowa. W 1958 urodziła się Belinda Carlisle, piosenkarka i aktorka. W 1964 urodziła się Marion McKee, piosenkarka i autorka piosenek. W 1974, 17 sierpnia, urodził się Wojciech Żółty, wokalista i gitarzysta, a także autor tekstów w zespole Akurat.
0: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Liczba ofiar na szczęście bez zmian, zatrzymany kierowca, za chwilę dane z Węgier. Potem pogodowe alerty, będą burze, ulewale i upał. Będzie też finał obławy pod Poznaniem, gdzie ciężko ranna została kobieta. Marcin Krzemiński. Flagi na urzędach opuszczone do połowy masztów, w samo południe minuta ciszy. Na Podkarpaciu dziś żałoba po tragicznym wypadku Polaków z tego regionu na Węgrzech. W katastrofie autokaru z pielgrzymami zginęło 12 osób, 10 jest bardzo ciężko rannych, kolejne mają lżejsze obrażenia. Na miejscu jest już specjalny zespół humanitarno-medyczny z Polski, to konsulowie, ale też 6 medyków i to oni będą oceniać, czy możliwy jest transport naszych obywateli do kraju, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Żaden Polak nie zostanie bez pomocy, bez opieki. Nasi medycy muszą zdecydować razem z miejscowymi lekarzami o możliwości zdrowotnej przetransportowania poszkodowanych.
1: W gotowości jest wojskowa kasa, karetki, szpitale, głównie na Podkarpaciu, ale i też wysoko specjalistyczne w Warszawie. Kierowców autokaru przesłuchali już węgierscy śledczy, ale tylko jednego prowadzącego pojazd w momencie wypadku zatrzymano. Prawdopodobnie podczas jazdy zasnął on za kierownicą. Śledztwo prowadzi też prokuratura w Krośnie, a w firmie właściciela autokaru rusza kontrola inspekcji transportu drogowego. Podobne czekają też innych przewoźników. Burze z gradem to dziś głównie na południu kraju. Ostrzeżenia dotyczą obszaru od Żary i Zgorzelca przez Kalisz, Wrocław, Katowice i Kraków po Tarnów. To alerty głównie pierwszego stopnia, ale na Śląsku, Opolszczyźnie i częściowo w Małopolsce wyższego drugiego w trzystopniowej skali. W centrum, w Łódzkiem i w sporej części Mazowsza, włącznie z Warszawą, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed ulewami i burzami. Jest też alert najniższego stopnia dotyczący upałów na krańcach południowo-wschodnich. Tam dziś do 31 stopni. Wieczorem policjanci zatrzymali 51-latka poszukiwanego w związku z postrzeleniem kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Funkcjonariusze prowadzili obławę od soboty.
3: Zabezpieczyli przy nim broń, która prawdopodobnie posłużyła do ataku na kobietę.
1: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Ranna kobieta jest w ciężkim stanie. Od dziś taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędności około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy analityk Urszula Cieślak.
4: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca.
1: Dziś benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, a olej napędowy 7,37. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Czyli będą tu działać przede wszystkim restauracje.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Udanie rozpoczęła grę w turnieju tenisowym w amerykańskim Cincinnati. Iga Świątek, Polka, pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. W pierwszym secie momentami pojedynek był dość wyrównany. Jak mówiła Świątek, musiała się zapoznać z warunkami na korcie. Musiałam złapać rytm, bo kort jest tu inny niż w Toronto, ale potem wszystko już poszło gładko. Kolejną rywalką Świątek będzie Greczynka Maria Sakkari, a w tym sezonie Świątek przegrała z Greczynką w dosze i pokonała ją w Indian Wells. Klaudia Kazimierska, wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów, to ostatni medal, jaki udało się wywalczyć reprezentantom Polski na zakończonych lekkoatletycznych mistrzostwach Starego Kontynentu w Birmingham. Polacy te zawody kończą z 8 medalami, ale bez złota. Arsenal Londyn zdobył tarczę wspólnoty. Mistrzowie Anglii pokonali zdobywcę Krajowego Pucharu Manchester City i to 3-0. Kanonierzy tym samym sięgnęli po pierwsze trofeum w tym sezonie. To 18 tego typu trofeum w historii klubu. Z kolei do niespodzianki doszło we Francji. Tam Super Puchar zdobywa RC Lens po skromnym zwycięstwie 1-0 nad Paris Saint-Germain. A z tytułu mogą się cieszyć Polacy. Michał Skóraś i Maik Nawrocki. Polacy stoczą także bój o tytuł Mistrza Europy Drift Masters. W przedostatnich zawodach w Ferropolis koło Berlina najlepszy był Piotr Więcek, który odniósł drugie zwycięstwo w tym sezonie. Dla 36-letniego kierowcy to sukces tym większy, bo jak mówił ostatnio, problemów nie brakowało.
2: Rozbite auto po rydze, kraksa w treningach przed zawodami, także zespół dał naprawdę z siebie wszystko. Auto było nie do zdarcia przez cały weekend, także wielkie dzięki dla całego zespołu.
1: Więcek awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając Pawła Korpulińskiego, ale szanse na tytuł mają jeszcze Irlandczycy Conor Shanahan i James Dean. Finał sezonu we wrześniu na PGE Narodowym.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Dzisiaj zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce mogą lokalnie wystąpić burze z deszczem. Na termometrach za oknami do 29 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 14 kresek. Wiatr południowy w porywach 12 km na godzinę i ciśnienie 1005 hektopaskali. Termika zapowiada się gorąca i mokra. Biomet jest niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.

Witajcie, moi drodzy, to poniedziałek, 17 dzień sierpnia. Łukasz Michna przed mikrofonem i tak do godziny 11 budzimy co po niektórych, bo są i tacy, którzy no, dzisiaj mają dzień wolny od pracy. No i co tylko można powiedzieć w takim właśnie kontekście, no zazdrościmy wam i to bardzo. Nie wiecie nawet jak bardzo za ten przedłużony weekend w waszym wydaniu.

Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to

0: rabat 20% na amerykańskie matrace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Zerkając na kalendarz, dzisiaj 229 dzień roku przypada na 17 dzień sierpnia, to poniedziałek, a w ten poniedziałek imieniny świętuje Jacek, Anita, Joanna, Maria, Angelika i Magdalena. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień pozytywnie zakręconych, dzień lumpeksu. Słońce wstało o 5.22, zachód będzie o 19.57, no a dzień potrwa nam 14 godzin i 34 minuty.
3: Trend Radio, przepis na dobry poniedziałek.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy dożynkowej w Sękowej. Silny wiatr porwał jeden z dmuchańców, który po chwili spadł na osobę przygotowującą stoiska. Trzy osoby zostały poszkodowane, w tym jedna bardzo ciężko. W przypadku jednego z mężczyzn obrażenia okazały się bardzo poważne. 66-latek został zabrany do szpitala w Tarnowie, ponieważ istniało podejrzenie urazu kręgosłupa. Przeszedł operację, a jego stan oceniany jest jako stabilny i niezagrażający życiu. W związku z wypadkiem na miejscu czynności wyjaśniające przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Należąca do miasta kamienica przy rynku 7 w Tarnowie zostanie wyremontowana. Zabytkowy budynek, w którym działa Centrum Informacji Turystycznej, czeka kompleksowa przebudowa. Miasto podpisało umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Inwestycja prowadzona będzie etapami. Do końca roku ma powstać dokumentacja projektowa. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji, a także warunków technicznych dotyczących sieci i przyłączy. W styczniu kamienica przy rynku stanie się placem budowy. Na wykonanie prac remontowo-budowlanych wykonawca ma czas do marca 2028 roku. Zabytkowy kościół w Besku przeszedł renowację. Wykonano całkowitą wymianę pokrycia dachowego. Równolegle prowadzono remont i konstrukcyjne wzmocnienie więźby dachowej, co zabezpieczyło obiekt przed czynnikami atmosferycznymi i poprawiło jego stabilność, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: Bardzo nas cieszyło ukończenie tego projektu, a tym bardziej uzyskanie dofinansowania na realizację tych prac konserwatorskich. To tak naprawdę zwieńczenie wielu lat kolejnych prac przy tym najcenniejszym, wydaje się, u nas w gminie Zabytku, i na dzień dzisiejszy możemy, myślę, śmiało powiedzieć, że ten obiekt na kolejnych kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat jest na tyle już zabezpieczony, że nie będzie wymagał jakichś poważniejszych kolejnych prac.
2: W latach 2013-2022 etapami wzmacniano fundamenty, wymieniono podwaliny, odnowiono ławki oraz odrestaurowano XVII-wieczne malowidła w prezbiterium. W niedzielę w gminie Ryglice świętowano dożynki. W tym roku uroczystość gościła w Woli Lubeckiej. Tradycyjnie rozpoczęła się od mszy w miejscowym kościele z obrzędem poświęcenia wieńców. Następnie korowód przy muzyce i śpiewie przeszedł na plac, gdzie nastąpiło przekazanie chleba oraz prezentacja wieńców, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy.
4: Pielęgnujemy tradycję, kulturę ludową, a przede wszystkim przekazujemy młodemu pokoleniu. To młode pokolenie naocznie widzi, jak te dożynki wyglądają, jak dziękujemy Panu Bogu za plony. A pogoda w tym roku była dla nas bardzo łaskawa, dlatego że na wiosnę mieliśmy dużo wilgoci, dużo deszczu. Ziemie mamy urodzajne, ale ciężkie, tak? W związku z tym ta wilgoć długo zalega w glebie, rośliny mają pożywienie, wykształciło się później piękne ziarno, ponieważ mieliśmy piękną pogodę, na żniwa też była pogoda, wszyscy zebrali zboża pól.
2: Starostami dożynek byli rolnicy z Woli Lubeckiej, państwo Agnieszka i Grzegorz Lebryk. Jak oceniają mijający sezon?
5: Sezon można uznać za dobry. Były plony, były satysfakcjonujące. Opłacalność, no ceny paliw bardzo poszły drastycznie w górę. Ceny płodów, a bardziej w dół. Także ciężko jest teraz, żeby z tą opłacalnością było na miarę jakimś poziomie.
2: Najważniejszymi symbolami dożynek jest chleb oraz wieniec dożynkowy. W Woli Lubeckiej mogliśmy zobaczyć ich 17, gdyż niektóre sołectwa przygotowały ich kilka. Przygotowanie wieńca to bardzo pracochłonna i misterna praca, gdyż trzeba go upleść z kilku gatunków zbóż oraz ziół w odpowiedniej fazie dojrzewania, mówi sołtys lubczy Paweł Kumięga.
6: To jest naprawdę mozolna i żmudna robota. Zaczyna się bardzo wczesnym latem, kiedy kłosy zaczynają pomału, że tak powiem, wychodzić, ujawniać się. Trzeba tego wszystkiego nazbierać, no i później przygotować, pociąć, zaprojektować, no i wykonać. Także tutaj roboty jest, powiedzmy sobie, można powiedzieć, od czerwca nawet aż do sierpnia. Niektórzy nawet już rok wcześniej przygotowują sobie, ale to, powiedzmy sobie, tradycyjnie to jest z kłosów, zbóż zbieranych w danym roku.
2: Tradycyjnie dożynki zakończyły się występami regionalnych zespołów, a jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Pogwizdani.
0: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Po weekendzie wyjeżdżamy także na drogi regionu, a świeże informacje dla zmotoryzowanych przygotował i przedstawił już teraz na naszej antenie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Jedziemy przez drogi naszego regionu. Najpierw odwiedzamy Gorlice. Tu spowolnienia przede wszystkim na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Chwilkę możemy przystanąć na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Troszkę wolniej może być również na Legionów. Generalnie ruch jest średni jak na tą porę. W Jaśle zwalniamy dojeżdżając do Ronda Solidarności oraz przejeżdżając przez rynek. Nogę z gazu ściągamy na ulicy Piłsudskiego. Na ulicy Metzgera 3 Maja ruch średni. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, a także na skrzyżowaniu Korczyńskiej z ulicą Niepodległości. Utrudnienia występują także na ulicy Grodzkiej, troszkę wolniej na ulicy Legionów.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokompleks prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokompleks przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: To jest właśnie poniedziałek razem z Trend Radiem. Dzisiaj, moi drodzy, dzień pozytywnie zakręconych, czyli ludzi, którzy mają bzika na punkcie swojej pasji. Niektórzy mają naprawdę zwariowane pomysły. Jedni są urodzonymi optymistami, a w towarzystwie takiej osoby podobno zawsze jest weselej. Jeśli mielibyście wskazać swojego pozytywnie zakręconego kompana, kto to byłby? Przyjaciel, ktoś z domowników. Jeśli macie typy, to piszcie na trendystart@trendradio.pl.
0: Trendy Radio 101 i 9 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Bardzo możliwy powrót pierwszych poszkodowanych na Węgrzech już dziś. Potem dodatkowe miejsca na uczelniach dla przyszłych medyków. Kraków w czołówce miast, gdzie najlepiej żyje się Zetkom. Marcin Krzemiński. Pierwsze osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prawdopodobnie dziś będą mogły wrócić do kraju. Takie informacje przekazuje rzecznik rządu Adam Szłapka, ale jak zastrzega, wszystko będzie zależało od decyzji lekarzy.
2: Jest kilka osób, które mają ciężkie obrażenia, natomiast większość, czyli pozostałe osoby, to są osoby, które są raczej lekko ranne i te osoby będą mogły dosyć szybko wracać do Polski.
1: Podsumujmy zatem. W wypadku autokaru zginęło 12 osób. Z ostatnich danych wynika, że 10 zostało ciężko rannych. Są też osoby z lżejszymi obrażeniami. W sumie pojazdem wracało z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny 59 osób, w tym dwóch kierowców. Pasażerowie pochodzili głównie z Podkarpacia. Jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję. Jego zmiennik został zwolniony. Poinformował z kolei wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
3: Obaj kierowcy zostali przesłuchani przez policję węgierską. Jeden został zwolniony, jeden został zatrzymany. Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie.
1: Ministerstwo podkreśla, że na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Zmieniamy temat. Hiszpania nadal walczy z pożarami lasów. W Aragonii zginął żołnierz biorący udział w gaszeniu drzewostanów. Rannych zostało także trzech innych żołnierzy podróżujących z ofiarą wypadku. Ponad 200 tysięcy odbiorców zostało pozbawionych energii elektrycznej na Hawajach po przejściu huraganu Lala. Huragan osłabł już do kategorii tropikalnej burzy. Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Kraków znalazł się w światowej czołówce miast, w których dobrze żyje się pokoleniu Z. Młodzi doceniają nie tylko, że w stolicy Małopolski można znaleźć pracę i mieszkanie, mówi dr Magdalena Klarembach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
1: W tym rankingu Kraków znalazł się wyżej niż Paryż, Ateny i Wiedeń.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. To były srebrne mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
2: Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki bardzo dobrej i medali. Miałam tych medali do tej pory, miałam jeden medal z U18 w 2018, więc to jest 8 lat temu, byłam dzieckiem tak naprawdę i od tamtego czasu ocierałam się podium, zawsze byłam w finałach, ale nigdy tego medalu nie miałam.
1: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Jak mówi Artur Partyka, nasz wicemistrz olimpijski w skoku wzwyż zawiodły tym razem nasze koronne konkurencje.
3: Nie mamy medalu w naszej konkurencji, która przez grubo ponad dekadę była tą konkurencją, która dostarczała nam tych medali bardzo dużo, czyli młody zarówno pań, jak i panów.
1: Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata, bo Mistrzostwa Europy odbędą się w Chorzowie. Mazurka Dąbrowskiego co prawda tylko raz można było za to usłyszeć w Paryżu. Tam zakończyły się Mistrzostwa Europy w pływaniu. Polacy kończą z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik i brązowym Justyny Kozan. Jak mówi trener naszej kadry Bartosz Kizierowski, to mistrzostwa niedosytu i tym razem 2 krążki muszą nam wystarczyć.
4: No bardzo się cieszę, że nasze gwiazdy, jak gdyby, czyli tak jak Kasia Wasik i Krystyna Kozan, pokazały swoją klasę i tutaj bywały historyczne wyścigi, bo to są wszystkie rekordy Polski.
1: To nie koniec sezonu dla polskich pływaków. W grudniu biało-czerwonych czekają Mistrzostwa Świata na krótkiej pływalni w Pekinie. Reprezentant gospodarzy Michael Jung w Akwizgranie zdobył złoty medal jeździeckich Mistrzostw Świata we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Jedyna Polka w tej konkurencji, Joanna Pawlak, nie ukończyła próby terenowej.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Znowu czas na informacje pogodowe dla regionu. Dzisiaj zarówno na podkarpackim, jak i małopolskim niebie od rana zachmurzenie umiarkowane. Będą dzisiaj też miejsca, gdzie w godzinach popołudniowych mogą wystąpić burze z deszczem. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie zobaczymy w okolicach 29 stopni Celsjusza. Wiatr południowy w porywach 12 km na godzinę, ciśnienie 1005 hektopaskali. Termika zapowiada się gorąca i mokra, a Biomet jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.

0: Bystrzyc.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: Teraz pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
1: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Trendy Start.
1: Tym razem faktycznie ósmej. Kłaniamy się nisko wszystkim radiosłuchaczom, którzy w ten poniedziałkowy poranek włączyli radioodbiorniki. Do godziny 11 jesteśmy z wami. Poranna zmiana, dużo informacji z regionu, dużo dobrych hitów. No a w tej godzinie informacje dla kierowców, ale wcześniej też i troszeczkę porozmawiamy o ciekawych tematach. Jakie to będą dzisiaj, też bez problemu sprawdzicie na facebookowym profilu Trend Radia. A po godzinie 8 raz jeszcze wracamy oczywiście z porcją najlepszych hitów w kolejnej godzinie. No i gramy dla was, budząc was na Podkarpaciu i w Małopolsce. Trendy Start, pędzimy dalej.
2: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Korando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Korando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Na progu tej godziny wspominałem o naszych ciekawych tematach, które lubimy również poruszać na antenie Trendy Radia. Przed nami kolejne w tym tygodniu rozmowy dnia, a pierwsza z nich już teraz.
3: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Mieszkańcy gminy Iwonicz-Zdrój oraz okolicznych miejscowości wzięli udział w wyjątkowym świętowaniu. W sobotę 15 sierpnia odbyły się dożynki gminne w Lubatowej. Na to tradycyjne święto plonów zaprosił m.in. burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój Grzegorz Nieradka.
5: Dożynki to wielkie święto. Święto u nas w gminie Iwonicz-Zdrój, też z tego względu, że świętujemy w Lubatowej, a ta miejscowość w tym roku kończy 650 lat swojego istnienia, dlatego podjęliśmy decyzję, aby te uroczystości dożynkowe, czyli dziękczynne de facto zorganizować właśnie tutaj w Lubatowej. Oczywiście nasza wdzięczność, te słowa wdzięczności kierujemy zarówno do Pana Boga za dar pogody, za obfite plony, no i do rolników, ich spracowanych rąk, ponieważ no, dzięki ich ciężkiej pracy, kiedy my często wypoczywamy, wyjeżdżamy na wakacje, oni mają najcięższy czas właśnie pracy, żniw i zbioru plonów. Nasze półki w sklepach są pełne i spiżarki w domach, więc za to wielkie też podziękowanie dla wszystkich rolników.
4: Mówi Dorota Sokołowska-Świstak, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdroju.
6: No jest to wyjątkowe święto. W ogóle lubimy organizować cokolwiek w Lubatowej, ponieważ tu się wiele dzieje. Jest dużo stowarzyszeń, ludzi chętnych do pracy. A że mają to 650-lecie, zaprosiliśmy m.in. zespół Redlin, który jest bardzo lubianym zespołem tutaj na Podkarpaciu. Oczywiście są dmuchańce, jest piękna część artystyczna przygotowana przez i mieszkańców, jak również i dzieci, i zespół ludowy, Lubatowianie. Także myślę, że no a na końcu dyskoteka pod gwiazdą. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Oczywiście zapraszam szczególnie na grochówkę naszą lubatowską. Jest przepyszna i dla uczestników tych, tego wydarzenia jest gratisowa.
4: Mówi Maria Parylak, sołtys wsi Lubatowa.
7: To było zawsze istotne i staramy się to utrzymać właśnie. Chcemy, żeby to święto było nadal ważne dla wszystkich, dlatego że no tak jak też się wypowiedziałam przedtem, wszystko się zmienia. Zmienia się też oblicze wsi każdej, również Lubatowej. Przestajemy być taką wsią stricte rolniczą, jesteśmy już bardziej gospodarczy, rozwinięci w różnych dziedzinach, ale wiemy, że to rolnictwo trzyma nas przy życiu, że to ja bez szklanki szklanej przeżyję, ale bez kromki chleba ciężko mi będzie, czy bez tego oleju, czy bez czegoś innego. Dlatego chcemy, żeby też te młodsze pokolenia rozumiały, jak ważne jest rolnictwo, które w tej chwili czasami jest i może troszeczkę wyśmiewane, źle rozumiane, a to wszystko z tego powodu, że jest dobrobyt i my tego nie rozumiemy, jak ta kromka chleba jest ważna, ta przysłowiowa. I my, te starsze pokolenia, staramy się właśnie, żeby przekazywać młodszym, żeby się gromadzić, że to jest istotne, że po plonach dziękujemy Bogu za to, że obrodziło pole. Czyli, że przez przyszłą, następną jesień, zimę i wiosnę nie będziemy głodować. Bo nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek wie, co to był głód na przednówku. A może starsze pokolenia pamiętają i dlatego właśnie. Tak dla nas jest to istotne. Rolnikom czego bym życzyła? No na pewno bardzo dobrej pogody, takiej, jaka jest im potrzebna zawsze wtedy, jak trzeba. Bo ja sama jakoś tak gospodarstwa nie uprawiam, natomiast mam wielu znajomych rolników i widzę ten ich stres. Stres, jaka będzie pogoda, że tutaj leje, a tam jeszcze nie wykoszone, jeszcze nie pozbierane. Niektórzy mają ogromne hektary, to są też ogromne szkody. Więc życzę im takiej pogody, jaka zawsze jest potrzebna i życzę im tej nieustannej pasji i miłości do ziemi, jaką przekazali im rodzice.

0: spełnieni tak bardzo pozytywnie to, całą tą sytuacją. Wiemy, że w dzisiejszych czasach rolnictwo nie jest po prostu tak poważane, jak powinno być, a jest to jednak bardzo ciężka praca. Wiem, bo obserwuję, jak mąż na co dzień wykonuje, więc do wszystkich z takim apelem, żeby jednak tą pracę i rolników, sadowników, zielarzy naprawdę szanować, bo to jest bardzo duży ogrom pracy.
1: O pięknej tradycji wyplatania wieńców i jak to dawniej u nas wyglądało, czyli o tych słowiańskich tradycjach, powiedziała Danuta Owsiana, przewodnicząca KGW w Lubatowej.
2: Działamy już 96 lat i każdego roku, od kiedy pamiętam, to zawsze na 15 sierpnia z plonów, które zebraliśmy, były przygotowywane wite, tak zwane wieńce. Wieńce dożynkowe, które gospodarze z nas zanosili do kościoła, żeby tam złożyć podziękowanie za ten. Przygotowania do takiego wieńca trwały bardzo długo, bo nie tylko w sierpniu. Zboże zaczęto zbierać i ja tak samo robię do tej pory, kiedy kłosy są jeszcze zielone, kiedy zboże się jeszcze nie kwitnie, nie wykłasza się tak dokładnie jeszcze i my to suszymy w cieniu, żeby piękne były żeby piękne białe były te zboża, kłosy, bo żeby nie były przeschnięte, żeby się nie sypały i żeby wieniec pięknie wyglądał. No i takie wicie wieńca to trwa miesiąc czasu przeważnie samo, dlatego że najpierw projektujemy, zastanawiamy się, czego użyjemy, jakich materiałów, a są to wszystko materiały naturalne, więc kwiaty suszone, liście, zioła, wszystko jest suszone, w odpowiedni sposób konserwowane, no i potem się zbieramy. No i na samym końcu wieniec jest dekorowany kolorowymi kwiatami, żywymi już oczywiście, a ze zboża już wymłóconego, zawsze z tego ze zboża tegorocznego, że tak powiem, są pieczone chleby, bułki, rogale, którymi zawsze częstujemy. U nas nie ma dożynek wiejskich. Są tylko wieńce poświęcane w kościele, natomiast raz do roku są dożynki gminne i wtedy w nasze sołectwa wszystkie tam mogą zaprezentować swoje wieńce. Natomiast jeżeli chodzi o kościół i o ilość w naszej miejscowości, to znaczy w Lubatowej, mamy zawsze bardzo dużo wieńców. Mamy liczne organizacje, mamy panie, które przygotowują, mamy rejony, które każdy przygotowuje wieniec, a więc tych rejonów mamy bardzo dużo i wieńców w tym roku mamy tylko 13 wieńców, a więc tak jest bardzo dużo. Moi panie z seniorów i tak dalej. Wieniec, kiedy spotykamy się przy wiciu wieńca, oczywiście to są wieczorami zazwyczaj, bo my wszystkie pracujemy, mamy swoje domy, ale wieczorami siadamy, zboża wiążemy w maleńkie snopeczki, później to wszystko układamy, a przy tym jest dużo śmiechu, zabawy, opowieści i tak to zazwyczaj jest. Potem niesiemy do kościoła, tam jest poświęcony, obśmiewany i wtedy już wieńce zabieramy do domu. Albo niekiedy zostają w kościele, jeszcze na tydzień stoją, żeby każdy mógł zobaczyć. Nigdy dwa razy tych wieńców samych nie niesie się do kościoła. Wieniec jest rozbierany, a następny rok robimy od nowa, inny pomysł, inne wieńce. Także to tyle.
1: Oczywiście wieniec dożynkowy to absolutne serce i najważniejszy symbol każdego święta plonów. Posłuchajcie sami, co pięknego przygotowały tak zwane delegacje wieńcowe z terenu gminy Iwonicze-Zdrój.
3: Towarzystwo Miłośników Lubatowej, wieniec jest nasz ostatni od lewej. Bardzo dużo kłosów zboża, pszenicy, owsa, wąsatki takiej typowej, kwiatów, słoneczników, wrotyczu, ziół ogólnych, kwiatów. Trudności może nie było aż dużych, ale kilka dni przygotowań pozwoliło nam uwić ten wieniec w miarę takim, że tak powiem, sprawnym tempie. Ale wcześniej miałyśmy też przygotowane, porobione w domu wiązaneczki zbóż, więc szło nam o wiele szybciej.
4: Były żadne trudności, spotkałem się wszystkie, bardzo chętnie panie chciały uczestniczyć, każda coś przyniosła ze sobą.

0: Każda jakiś miała nowy pomysł, to myśmy tak realizowali te pomysły. Parę dni nam to trwało. Nie zrobiliśmy to w ciągu moment, bo dopiero pierwsze to wieniec zrobimy jako seniorki, ale z taką miłą chęcią, zadowolenie byliśmy wszyscy razem, wspólną grupą i z uśmiechem na twarzy.
1: Ale to była też wspaniała okazja do spotkania się, do tak zwanego poplotkowania, wypicia dobrej kawy, no i miłego spędzenia czasu, a przy okazji zrobiło się coś dobrego.
0: A z czego? Z pszenicy?
2: Składał się z 7 ziół przede wszystkim. Te zioła to mięta, majeranek, macierzanka, wrotycz, bazylia, przede wszystkim również zboża, pszenica, jęczmień, owies i żyto, wszystkie cztery zboża i przyozdobione kwiatami. Kwiatami
0: własnymi.
2: No.
1: Wyklejany różnymi nasionami. Ryż, kawa, ziarna oczywiście.
0: Siemię
1: lniane, także to kosztowało troszeczkę dłubaniny tak zwanej, ale się opłaciło, bo wyszło wspaniale, moim zdaniem.
3: No. Jesteśmy zadowolone. Jesteśmy bardzo zadowolone z naszego wieńca.
2: Klub seniora z Lubatowej. Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, działamy 8 miesięcy. Także na razie raczkujemy, ale wszystko przed nami. Czekamy na męskie głosy, mocne głosy. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, dożynkowo.
0: Naszą przewodniczącą, panią Kasię, która nas prowadzi, zając, i jesteśmy bardzo z niej dumni.
4: Przygotowania trwały niedługo, bośmy się zdecydowały, no późno można powiedzieć, ale się babki tak zdecydowały, tak się szykowały, tak się zjednoczyły, takie były aktywne, że doszło do tego, żeśmy zrobiły i myślę, że nie jest tak źle.
5: Pierwszy raz po prostu taki wieniec zrobiłyśmy.
6: I trzeba podkreślić, że całą podstawę, cały stelaż wykonał nasz klubowicz, mężczyzna.
4: Mąż pani Ewy. A jesteśmy bardzo młodym klubem, zaczęliśmy dopiero w maju.
7: No, z kłosów zboża, pszenicy, owsa, z kwiatów,
4: ziół.
6: I wszystkich nasion, takich, które fasola, ciecierzyca, mak.
4: Wszystko naturalne.
7: Naturalne pomysły z głowy, nieściągane z żadnych internetów.
8: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
9: Tego się słucha w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczyna śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na Węgrzech. Według wstępnych informacji pojazd wracając z Medjugorje zjechał z drogi i wpadł do rowu. Autokarem podróżowało łącznie 59 osób. W wypadku zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wśród ofiar jest znaczna liczba mieszkańców województwa podkarpackiego. 40 osób znajduje się w szpitalach, część z nich jest ciężko ranna. Na miejscu katastrofy natychmiast rozpoczęła się masowa akcja ratunkowa z udziałem wielu służb. Działania były skomplikowane, ponieważ kilku pasażerów zostało uwięzionych pod przewróconym pojazdem. Poszkodowani trafili do szpitali. Wczoraj specjalny samolot z zespołem 6 medyków poleciał na Węgry, gdzie przebywają Polacy ranni w tragicznym wypadku autokaru. Lekarze oceniają ich stan zdrowia i możliwości transportu do kraju. Zespół tworzą anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Wojewoda jest w kontakcie ze służbami konsularnymi oraz przedstawicielami ministerstw. Ponadto uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin osób poszkodowanych, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Również my staramy się ustalić, ale to już poprzez samorządowców, czy te rodziny będą potrzebowały pomocy psychologicznej. Jesteśmy w każdej chwili gotowi wysłać pomoc psychologiczną do tych rodzin. Jeżeli rodziny będą potrzebowały jakiejkolwiek innej pomocy, również jesteśmy gotowi takiej pomocy wszystkim rodzinom również udzielić.
1: Wyrażając głęboki żal oraz solidarność z rodzinami i bliskimi ofiar, wojewoda wydała zarządzenie w sprawie uczczenia ich pamięci. Dziś o godzinie 12 na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy. Do 19 sierpnia flagi państwowe na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu, oddając hołd ofiarom tragedii. Wojewoda zwróciła się także do samorządów województwa podkarpackiego o rozważenie podjęcia działań upamiętniających ofiary.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Jasielski Dom Kultury zaprasza najmłodszych do 4 roku życia wraz z rodzicami na wyjątkowe widowisko Oceanarium w wykonaniu krakowskiego Teatru Figurki. Mali widzowie nie tylko oglądają, ale aktywnie współtworzą sceniczne opowieści razem z aktorami. Łagodne światła i ciche dźwięki nie przytłaczają najmłodszych, a różnorodne faktury i kształty pobudzają zmysły dzieci. Kameralna atmosfera sprzyja swobodnemu odkrywaniu świata. Spektakl odbędzie się 6 września o godzinie 15. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na kolejne spotkanie filatelistów. Wydarzenie ma charakter otwarty i stanowi okazję do integracji środowiska, dzielenia się wiedzą oraz rozmów o aktualnych kierunkach w kolekcjonerstwie. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z działalnością koła oraz ofertą klubowych emisji PZF. Spotkanie adresowane jest zarówno do osób z doświadczeniem, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z filatelistyką. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 17. 15 sierpnia społeczność gminy Ropa obchodziła dożynki. Miejscem świętowania była scena obok placu sportowego, gdzie przybyły delegacje po uroczystej mszy. Podczas oficjalnej części przekazano wieńce dożynkowe i wypieczony chleb, którym poczęstowano uczestników uroczystości. Obecny rok dla rolnictwa w naszej gminie możemy uznać za udany, powiedział Karol Górski, wójt gminy Ropa.
4: 15 sierpnia tradycyjnie dziękujemy i Matce Bożej, i rolnikom, którzy wytwarzają żywność, która żywność każdego dnia jest potrzebna i jest to żywność znakomitej jakości. Rok 2026 dla rolników był dobrym czasem, bo nie było powodzi, nie było gradobicia, nie było jakichś większych zjawisk atmosferycznych, które by mogły przeszkodzić w zebraniu dobrych plonów. Te plony są na dobrym poziomie, rolnicy są zadowoleni i widzimy, że w każdym domu nie brakuje przede wszystkim chleba. Również życzymy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby na żadnym stole tego chleba nie zabrakło.
1: Dożynki zwracają uwagę na znaczenie pracy rolnika. To nie jest zajęcie powszechne, jak kiedyś, ale niezwykle ważne, zaznaczył starosta gorlicki Mirosław Waląg.
5: Bardzo ważne jest to, aby szanować ziemię, aby właśnie szanować rolników, bo no jeżeli skończy się praca na roli, skończy się też bezpieczeństwo żywnościowe. Więc szanujmy na co dzień pracę rolników, otaczajmy ich po prostu taką zwykłą ludzką życzliwością.
1: Święto odbyło się przy muzyce zespołów ludowych. Na scenie wystąpili także Lachersi oraz Staszek z Gór.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
8: Mamy kłady dla każdego.
7: Zapraszamy.
9: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, kętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
10: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MTM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MTM teraz tylko 7 zł za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Teraz już czas na informacje dla kierowców, które również w tej godzinie przygotował i przedstawi Michał Sienicki. Kierowcy, proszę, dajcie głośniej radioodbiorniki. Zdecydowanie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Jedziemy przez drogi naszego regionu. Najpierw odwiedzamy Gorlice. Tu spowolnienia przede wszystkim na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Chwilkę możemy przystanąć na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Troszkę wolniej może być również na Legionów. Generalnie ruch jest średni jak na tą porę. W Jaśle zwalniamy dojeżdżając do Ronda Solidarności oraz przejeżdżając przez rynek. Nogę z gazu ściągamy na ulicy Piłsudskiego. Na ulicy Metzgera 3 Maja ruch średni. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, a także na skrzyżowaniu Korczyńskiej z ulicą Niepodległości. Utrudnienia występują także na ulicy Grodzkiej, troszkę wolniej na ulicy Legionów.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Są, moi drodzy, ludzie, którzy rano piją kawę, czytają wiadomości i spokojnie idą do pracy, a są tacy, którzy o godzinie 6 z minutami sprawdzają, czy ich alpakom dobrze układa się grzywka, albo zbierają bilety parkingowe z 2004 roku, bo mają ładne numery seryjne. Tak, do was mówię dzisiaj na tapecie pozytywnie zakręceni, czyli wszyscy ci, którzy sprawiają, że ten świat nie jest szary jak poniedziałkowy poranek, bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie ludzie z lekkim odpałem, dalej siedzielibyśmy w jaskiniach i zastanawiali się, czy koło na pewno jest praktyczne.
1: Tego się słucha w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nadal ustalana dokładna lista ofiar wypadku na Węgrzech. Synoptycy ostrzegają przed burzami, ulewami i upałem. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. To m.in. efekt pewnego filmu. Marcin Krzemiński. Trwa ustalanie dokładnej listy ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Wiadomo, że wśród pasażerów pielgrzymki, która wracała z Bośni i Hercegowiny, byli mieszkańcy Podkarpacia oraz dwie osoby z Małopolski. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 ofiar wypadku. Kiedy rodziny pielgrzymów poznają oficjalną listę osób, które brały udział w podróży, to pytanie do Marcina Starca, który jest przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie. Marcinie?
2: Jeszcze wczoraj późnym wieczorem ta lista miała być znana maksymalnie do dzisiejszego południa. Tyczy się to głównie zmarłych, bo ich weryfikacja jest utrudniona, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, a strona węgierska chce przekazać w 100% pewną listę.
3: Nie jest łatwa, wypadek był drastyczny.
2: Dziś specjalny zespół medyków ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych oraz potencjalną możliwość ich transportu do Polski. Nie wiadomo na razie ewentualnie ilu i gdzie ci poszkodowani zostaną przewiezieni, ale wojewoda zgłasza pełną gotowość szpitali.
3: Bardzo byśmy chcieli, żeby pacjentów przywieźć na teren województwa podkarpackiego.
2: Na Podkarpaciu działa także zespół psychologów, który ma pomóc rodzinom i najbliższym ofiar.
1: Zmieniamy temat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz drugiego stopnia przed burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. W sumie to 10 województw. Miejscami alerty będą obowiązywały do rana. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich, m.in. w powiatach bieszczadzkim i w Przemyślu, dziś upały do 31 stopni. Tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Uwaga, kierowcy jadący przez północną Wielkopolskę, wciąż możliwa blokada drogi po tragicznym wypadku na Krajowej 10 w Śmiłowie pod Piłą. W zderzeniu busa z ciężarówką zginęła jedna osoba. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Herosi i Nashville. Panettiere osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Donald Trump ogranicza wspólne ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową. To ze względu na bardzo dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Amerykański prezydent zaznaczył też, że Seul nie chciał przyłączyć się do operacji przeciwko Iranowi. Wspólne ćwiczenia zaplanowane są na najbliższe 10 dni, począwszy od dziś. Lublin przyciąga coraz więcej turystów. Tylko w pierwszej połowie tego roku miasto odwiedziło prawie 1,5 miliona osób, a to skok o kilka procent w porównaniu do poprzedniego roku. To zasługa między innymi turystyki filmowej, mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.
4: To właśnie w Lublinie realizowano sceny nagrodzonego Oscarem filmem Prawdziwy ból.
1: Najchętniej Lublin odwiedzają Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy czy też Włosi.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od ligowych boisk. Jedynym zespołem z kompletem punktów w piłkarskiej ekstraklasie jest Górnik Zabrze. Pokonał on 2-1 Wisłę Kraków i to pomimo, że ostatnie pół godziny Wisła mogła ten mecz co najmniej zremisować.
2: Jeżeli chodzi o nas, to na pewno jest niedosyt, bo sytuacja się tak ułożyła, że graliśmy z przewagą jednego zawodnika. Próbowaliśmy grać w ataku pozycyjnym. Trzeba przyznać, że Górnik się dobrze bronił w tej fazie meczu.
1: Mówił tuż po spotkaniu trener Wiślaków Mariusz Job. Górnik tym samym rekompensuje kiepskie występy w europejskich pucharach, mówi trener zespołu Michal Gaszparik.
3: No i chłopacy pokazali, jak jest Górnik mocny team, a jak potrzebowaliśmy biegać, cierpieć na tym boisku. 3 dni temu chłopacy odbiegali ponad 116 kilometrów.
1: W tabeli prowadzi jednak Legia Warszawa, bo ma 4 rozegrane spotkania, o jedno więcej aniżeli wspomniany Górnik. Trzeci mecz i trzecią porażkę za to zanotowali piłkarze Rakowa. Przegrali na wyjeździe z Krakowią 1-2. Medaliki z zerowym dorobkiem punktowym zamykają tabelę. 3 Polki w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Cincinnati. Iga Świątek po zwycięstwie nad Kolumbijką Emilianą Arango 6-3, 6-0 może już się szykować do starcia z Greczynką Marią Sakari. Dziś za to dojdzie do meczów Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider oraz Magdaleny Fręch z Jeleną Rybakiną. Oba spotkania późnym popołudniem polskiego czasu. Jeżeli Polki wygrałyby z wyżej notowanymi rywalkami, w czwartej rundzie zagrają ze sobą. Poza podium rajd Barum, 5. rundę rajdowych Mistrzostw Europy rozgrywanych na południu Czech kończy Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Polskiej załodze nieco ponad sekundy zabrakło, by znaleźć się w czołowej trójce.
4: Tasowaliśmy się na miejscach na podium, na drugim i trzecim miejscu. Zabrakło około sekundy, natomiast z drugiej strony muszę docenić, że to był absolutnie nasz najlepszy rajd Barum w historii.
1: Triumfował reprezentant gospodarzy Adam Brzezik. Marczyk zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw.

0: życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj niewykluczone burze z deszczem, a natomiast jeśli chodzi o wskazania termometrów, to w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie w dzień możemy zobaczyć maksymalnie 29 kresek. W nocy temperatura ma spaść do 14 stopni Celsjusza. Z południa porywy wiatru 12 km na godzinę, ciśnienie 1005 hektopaskali. No i termika, która pozostaje gorąca i mokra przez najbliższe godziny. Biomet też mamy niekorzystne.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie.
3: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
1: Już kilka minut po godzinie 9, a my ciągle razem z wami w ten poniedziałkowy poranek. Dzisiaj w tej godzinie dokładamy też na początek tygodnia poranny przegląd prasy. Madzia Machowska niebawem powie wam dzień dobry, a my jeszcze na rozgrzewkę dorzucamy odrobinę muzy.

0: Wszystkie męskie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałkowy poranek. Dziś w przeglądzie prasy będzie trochę o inwestycjach w regionie, jednak głównym tematem jest tragiczny wypadek na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Więcej o tym za chwilę, a teraz troszkę pogramy.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
1: Reklama.
3: I rozpoczynamy przegląd prasy od Gazety Codziennej Nowiny. Pierwszy temat, specjalny samolot z zespołem 6 medyków poleciał w niedzielę wieczorem na Węgry, gdzie przebywają Polacy ranni w tragicznym wypadku autokaru. Lekarze oceniają ich stan zdrowia i możliwości transportu do kraju. Wśród poszkodowanych większość stanowią mieszkańcy Podkarpacia, a zespół tworzą anestezjolog, chirurg, ortopeda oraz 3 ratowników medycznych. Ich głównym zadaniem będzie ocena stanu zdrowia osób poszkodowanych w wypadku. I zaglądamy dalej. Samorząd województwa zadeklarował, że podkarpackie szpitale w pełnej gotowości są do ewentualnego przyjęcia rannych. Oprócz interwencji medycznej władze województwa zapewniają gotowość do natychmiastowego uruchomienia pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych, jak i dla rodzin tragicznie zmarłych oraz bliskich osób rannych. I kolejny temat też związany ze szpitalami. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Leczenia Ambulatoryjnego przy ulicy Sportowej w Przemyślu zostaną zmodernizowane. Wojewódzki Szpital imienia Świętego Ojca Pio pozyskał na ten cel 600 tysięcy złotych grantu w ramach programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko. Prace obejmą zarówno remont gabinetów, jak i zakup nowego sprzętu medycznego oraz wyposażenia. I jeszcze jeden temat. Dramatyczne chwile rozegrały się w niedzielę na plaży przy ulicy Żeglarskiej nad jeziorem Tarnobrzeskim. Starszy mężczyzna dryfował na powierzchni wody. Zauważyli go wypoczywający nad jeziorem strażacy z Radomia. Natychmiast ruszyli na pomoc. Mężczyzna nie oddychał i nie miał krążenia. I tym tematem na razie zakończymy pierwszą część przeglądu prasy. Kolejna już za chwilkę.

0: Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: W przerwie pomiędzy prasą lokalną posłuchajmy raportu policyjnego z dróg Podkarpacia.
3: Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło przed godziną 8 w Rzeszowie na ulicy Ustrzyckiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Hyundaiem w trakcie wykonywania manewru omijania doprowadziła do zderzenia z ciężarowym manem. W wyniku tego zdarzenia kierująca Hyundaiem została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Kierujący byli trzeźwi. Z kolei około godziny 7.30 w miejscowości Zarzecze w powiecie rzeszowskim kierująca Fiatem najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z Volvo. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
2: Informację przedstawił podkomisarz Krystian Kłaczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru, do którego doszło wczoraj w nocy w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pożar wybuchł około godziny pierwszej w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. W wyniku pożaru spłonął niedawno odrestaurowany kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego z 1667 roku. Ogień objął także pobliskie budynki, zabytkową stodołę i tradycyjną chatę. W akcji gaśniczej brało udział 140 strażaków, mówi starszy kapitan Paweł Giba, rzecznik prasowy Sanockiej Straży Pożarnej.
2: Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie pierwszej. Ze zgłoszenia, które przyszło od pracowników ochrony, wynikało, że na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku pali się jeden z obiektów drewnianych. Jest to kościół z Bołczala. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pożarem objęty był już całkowicie kościół z Bołczala. Jest to obiekt drewniany o wymiarach 20 na 10, wysoki około na 15 metrów. Kryty drewnianym gądem. Zagrożone były inne budynki znajdujące się w niewielkiej odległości od tego budynku. W promieniu 50 metrów od tego kościoła znajdowało się około 10 innych budynków drewnianych, częściowo krytych strzechą oraz drewnianym gądem. Ze względu na duże ryzyko przeniesienia się ognia, działania w pierwszej kolejności skupiły się na podaniu prądów gaśniczych w obronie na bezpośrednio zagrożone obiekty, między innymi na 2 najbliższe obiekty drewniane, chałupę oraz stodołę, które na skutek przerzucania ognia już zaczynały się palić. W miarę przybywania kolejnych zastępów rozszerzano ochronę od pozostałych obiektów oraz podawano oczywiście prądy gaśnicze w natarciu na palący się kościół. Ze względu na duże to ryzyko rozprzestrzenienia się ognia wymagane były znaczne siły i środki.
1: Sanocki skansen poinformował, że wszystkie zaplanowane imprezy zostały odwołane, a muzeum zostało zamknięte dla turystów. To niebywała strata dla muzealnictwa, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
3: To jest przede wszystkim strata ogromna dla muzealnictwa polskiego, szczególnie dla muzealnictwa skansenowskiego. Spłonął jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce, w przypadku muzeów prawdopodobnie jedyny, który był XVII-wieczny. Także strata jest tutaj dodatkowo trudna i bolesna.
1: Obecnie trwa wyjaśnienie okoliczności pożaru.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: Została podpisana umowa na odbudowę cmentarza wojennego w Rożnowicach. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Groby i Cmentarze Wojenne w kraju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu finansowym wojewody małopolskiego. Zakres prac obejmuje odbudowę wpisanego do rejestru zabytków cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej. W ramach zadania zostaną wykonane m.in. izolacja pionowa murów ogrodzenia od strony wewnętrznej i zewnętrznej wraz z drenażem oraz niwelacja terenu wewnątrz cmentarza. Wartość zadania wynosi 230 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Radość organizuje spotkania konsultacyjne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych w Dębicy. Ich celem będzie zebranie opinii i rekomendacji oraz przygotowanie przedstawiciela środowiska organizacji do udziału w pracach komitetu monitorującego. Stowarzyszenie zaplanowało 2 spotkania konsultacyjne, podczas których przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli przedstawić swoje potrzeby, uwagi i propozycje dotyczące obszarów istotnych dla reprezentowanego środowiska. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 września o godzinie 17 przy ulicy Predry 3 w Dębicy. Kolejne zaplanowano na 8 września na godzinę 17, również w siedzibie przy ulicy Fredry 3. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia. Przez ubiegły weekend w karpackiej Troi w Trzcinicy trwał festiwal archeologiczny Dwa Oblicza. Intencją organizatorów było pokazanie dawnego życia, pracy, rzemiosła, ubioru, a także wojen, które w gwałtowny sposób kształtowały historię. To wszystko można było zobaczyć z bliska, dotknąć wiernych replik broni, a nawet wcielić się w rolę dawnego kowala, garncarza czy łucznika. Do udziału w festiwalu zaproszono wielu rekonstruktorów, mówi dyrektor Muzeum Podkarpackiego Krzysztof Gierlach.
5: Około 300 rekonstruktorów, około 50 grup rekonstrukcyjnych. Jest to jeden z największych i myślę, że najlepiej obsadzonych tego typu festiwali archeologicznych w Polsce i Europie Południowo-Wschodniej.
1: Bez wątpienia najwięcej zainteresowania wzbudzały rekonstrukcje walk oraz repliki dawnego uzbrojenia, co można było zobaczyć na stanowiskach płatnerzy oraz obozowiskach dawnych wojów, mówi Michał Kopczyński, płatnerz.
6: To miejsce fascynuje mnie dlatego, że mogę wyrazić swoją fascynację do epoki brązu. 90% mojego stanowiska zajmują rzeczy, które zrobiłem na podstawie oryginalnych, zachowanych rzeczy z epoki brązu, około XIII-XIV wieku przed naszą erą, i mogę je tutaj śmiało wystawiać w Karpackiej Troi.
1: Festiwal był zorganizowany pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego, starosty Jasielskiego i wójta gminy Jasło.
0: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Korando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Korando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
0: Reklama.

za nami w przeglądzie prasy Gazeta Codzienna Nowiny, przed nami Gazeta Krakowska. Dziś w gazecie m.in. raport o tragicznych wydarzeniach w regionie. To wszystko w kolejnej części przeglądu prasy, która już za chwileczkę. A

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: I drugą część przeglądu prasy rozpoczynamy. Gazeta Krakowska przede mną. Kilkudziesięciu strażaków walczyło z pożarem drewnianego budynku mieszkalnego, do którego doszło w niedzielę po północy w Dąbrówce Szczepanowskiej. Akcja gaśnicza trwała do rana, a w Zliszczach znaleziono dwa zwęglone ciała. I kolejny temat. Tragiczny finał wesela w Wadowicach. Nie żyje mężczyzna. 7 osób zatrzymanych. Do tragedii doszło podczas przyjęcia weselnego, które miało miejsce w jednym z hoteli w Wadowicach. Po bójce z uczestnikami wesela zmarł mężczyzna, który pojawił się tam jako nieproszony gość. Zaglądamy dalej. Temat kolejny. Z soboty na niedzielę tatrzańscy ratownicy przeżyli wyjątkową, trudną i pracowitą noc. Bardzo duży ruch turystyczny oraz powrót ze szlaku po zmroku przełożyły się na serię niebezpiecznych zdarzeń. Wspierano łącznie aż 13 osób, a najpoważniejsza akcja dotyczyła nagłego zatrzymania krążenia. I jeszcze jeden temat inwestycyjny. To bardzo dobra informacja dla wszystkich miłośników ciekawych atrakcji turystycznych zorganizowanych blisko natury. W Mielcu nad Popradem w gminie Stary Sącz powstanie inwestycja nazywana przestrzenią kultury. Będzie ścieżka pieszo-rowerowa, trasa narciarstwa i biegowego, plac zabaw dla dzieci oraz strefy odpoczynku z leżakami, a także park kultury przeznaczone na wydarzenia artystyczne i lokalne inicjatywy. Gmina Stary Sącz podpisała już umowę na realizację zadania na ten temat właśnie w Gazecie Krakowskiej między innymi. I tym zakończymy dzisiejszy przegląd prasy. Udanego poniedziałku życzę.

Poniedziałek przyniósł nam świeże rozdanie w ramach porannego przeglądu prasy. Najciekawsze artykuły już pojawiły się na naszej antenie dzięki Madzie Bachowskiej. A tymczasem zbliża się 10:00, chwila na muzykę, a później wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 7 zidentyfikowanych ofiar wypadku na Węgrzech. Potem o karze grożącej mężczyźnie, który pod Poznaniem postrzelił byłą partnerkę. Będzie też o ważnej estetycznej zmianie w Rumi. A chodzi o ratusz. Marcin Krzemiński. 7 ofiar wypadku polskiego autokaru do tej pory zidentyfikowały węgierskie służby. Informację przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Rodziny zostały poinformowane. Zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny.
1: Jeszcze dziś zespół polskich medyków ma ocenić stan poszkodowanych pod kątem ich powrotu do kraju. W tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Wszystkie pochodziły z województwa podkarpackiego. Węgierska policja zatrzymała kierowcę autokaru. Jego zmiennik po przesłuchaniu został zwolniony. Na razie przyczyny wypadku nie zostały ostatecznie potwierdzone. Najczęściej pojawia się informacja o zaśnięciu kierowcy. Dziś w południe pamięć ofiar wypadku zostanie uczczona minutą ciszy w podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Flagi państwowe będą opuszczone do połowy masztu. Nawet dożywocie może grozić Remigiuszowi Z., który w sobotę w podpoznańskim Swarzędzu postrzelił byłą partnerkę. Mężczyznę schwytano wczoraj, dziś zostanie przesłuchany, ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Zresztą został on mu postawiony już wcześniej, niejako zaocznie, gdy trwała obława, a sąd wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie 51-latka, co dało podstawy do wystawienia listu gończego. Postrzelona kobieta nadal przebywa w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Wrócił CPN. Od dziś znów obowiązuje rządowy pakiet obniżek cen paliw. I tak ma być do końca wakacji. I do tego czasu w każdy dzień roboczy będziemy poznawać maksymalne ceny na kolejny dzień. I tak zgodnie z piątkowym obwieszczeniem ministra energii dziś benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 41 groszy za litr. Oczywiście benzyna 98 7,20, a olej napędowy 7,37. Sport. Greczynka Maria Sakkari będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju w Cincinnati. Mecz trzeciej rundy zaplanowano na 17 polskiego czasu. Wczoraj broniąca tytułu nasza rakieta wygrała mecz z Kolumbijką Emilianą Erengo 6-3, 6-0. Rumia będzie miała nowy ratusz, bo obecny, będący de facto blaszanym barakiem, przynosi wstyd mieszkańcom, którzy od lat sami apelowali o budowę nowego. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę obiektu o powierzchni 8000 m2, w którym wreszcie wszyscy urzędnicy się pomieszczą, mówi burmistrz Rumi Michał Pasieczny.
3: Obecny Urząd Miasta to jest 2000 m2 i to w zasadzie takie bardziej stare biuro budowy z lat 60-tych, 70-tych, w związku z czym my już pękliśmy w szwach i musimy się rozbudować.
1: Nowy Urząd Miasta w Rumi powinien powstać w przeciągu 3 lat.
4: Dzisiaj na początek tygodnia już spadek temperatur. W części regionu dzisiaj też mogą pojawić się burze z deszczem. W najcieplejszym momencie dnia w wybranych częściach Podkarpacia i Małopolski termometry mają wskazać 29 stopni Celsjusza. W nocy te temperatury mają spaść do 14 stopni, a jutro temperatury poniżej 20 kresek w dzień i 14 w nocy.
5: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej jechać do Castoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Trendy radio. Wybijamy
6: trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
5: Brzozowie.
7: Minęła już godzina 10, to Trend Radio i poranek Trendy Start. Przed nami ostatnia godzina i też powiemy kilka słów na temat tego, jakie oferty pracy mają przygotowane poszczególne urzędy pracy z naszego regionu. Zanim giełda pracy rozpocznie się na naszej antenie, też mamy kilka fajnych hitów, a najlepsza muza zawsze od poniedziałku do niedzieli na 101.9, 95 i 2 FM. Tak, moi drodzy, tutaj Trend Radio i muzyczny poranek. Powitanie tygodnia w toku.
8: It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

Kolejny weekend wakacji za nami, ale to weekend, który też zapisał się smutnymi strofami na kartach lokalnej historii. W weekend otrzymaliśmy tragiczne doniesienia z Węgier, gdzie na autostradzie doszło do koszmarnego wypadku polskiego autokaru. Pojazd zjechał z drogi i przewrócił się do przydrożnego rowu. Bilans tragiczny. Węgierskie służby potwierdzały śmierć 12 osób, a właśnie kolejne zostały poważnie ranne. Wśród pasażerów byli polscy pielgrzymi, którzy są głównie mieszkańcami Podkarpacia, a do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę, około godziny pierwszej w nocy.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, pilarz drzew, Pukowsko. Elektromechanik, Załóż. Magazynier, Sanok. Nauczyciel, Sanok.

0: pobudka. Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
2: Reklama. Zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.

Tak, moi drodzy, to poniedziałek, 17 dzień sierpnia i teraz musimy zrobić bezapelacyjnie szybki podział. Grupa pierwsza to grupa, która stoi w korku. Kawka już wystygła, a w głowie gra tylko jeden utwór. Dlaczego znowu poniedziałek? Niektórzy współczują, łączą się w bólu i właśnie dla was mamy serdeczne pozdrowienia. Ale jest też grupa druga, ludzie, którzy mają dzisiaj wolne. Do was też co nieco mówimy, bo przecież są tacy, którzy leżą jeszcze w piżamie, przewracają się na drugi bok i myślą sobie, och, jak przyjemnie słucha się o tych wszystkich ludziach idących do pracy. No, zbliża się 10:30, wkrótce wiadomości z regionu, a my pozdrawiamy i tych pracujących, i tych, którzy dzisiaj mają wolne. A jak można przywitać ten nowy tydzień? No pewnie, że razem z nami. Tutaj Trend Radio i poranek Trendy Start. Gramy jeszcze wielkie hiciory. Właśnie

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa dramatyczna akcja po niedzielnym wypadku polskiej pielgrzymki na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Służby zidentyfikowały już 7 ofiar śmiertelnych. Rodziny 6 z nich wiadomość otrzymały jeszcze w nocy. Natomiast tożsamość 7 osoby potwierdzono w poniedziałek rano. Wciąż weryfikowane są także doniesienia węgierskich mediów, które informują, że wśród ofiar może być osoba niepełnoletnia. Na ten moment brak jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Wczoraj w godzinach popołudniowych, wieczornych otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 6 osób. Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Już w dniu wczorajszym, w późnych godzinach wieczornych, rodziny tych 6 osób zostały poinformowane o tym, że ich najbliżsi niestety zginęli w wypadku i nie żyją. 3-osobowe zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu. Dzisiaj za chwilę wyjedzie kolejny 3-osobowy zespół do tej 7 rodziny, żeby poinformować.
1: W międzyczasie na Węgrzech wylądował specjalny polski samolot rządowy. Na jego pokładzie poza wojskowymi i cywilnymi medykami znaleźli się wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk oraz wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Polscy specjaliści zostali podzieleni na 2 zespoły, z których każdy wizytuje obecnie po 2 szpitale, gdzie leżą ranni rodacy. Polscy lekarze i urzędnicy ściśle współpracują z węgierskim personelem medycznym, analizując dokumentację i stan pacjentów. Kluczowym celem tych konsultacji jest ustalenie dalszego procesu leczenia oraz podjęcie natychmiastowych decyzji o tym, którzy poszkodowani kwalifikują się do bezpiecznego transportu medycznego z powrotem do Polski.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Galeria Sztuki Piekarska 2 to zlokalizowana w samym centrum Gorlic nowa sala ekspozycyjna muzeum funkcjonująca w zastępstwie Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów. O szczegółach mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
4: Nasze muzeum przez najbliższe 2 lata przechodzi modernizację tytułowych dworów, dworu Karwacjanów i dworu Gładyszów. Musieliśmy na ten czas zapewnić naszym zwiedzającym także tą ofertę, którą zawsze oferujemy w zakresie wystaw czasowych. W związku z tym uruchomiliśmy siedzibę tymczasową blisko Gorlickiego Rynku pod adresem Piekarska 2. Tam jest nasza tymczasowa galeria sztuki, w której stale prezentujemy wystawy czasowe poświęcone sztuce współczesnej, debiutom artystycznym naszych lokalnych twórców.
1: Muzeum zachęca do obejrzenia najnowszych prezentowanych wystaw. STS Sanok zagra w sezonie 2026/2027 w Tauron Hockey Lidze, najwyższej klasie rozrywkowej w Polsce. Tym samym Sanok dołącza do 8 klubów posiadających już licencję i będzie 9 zespołem najwyższej klasy rozgrywkowej. 18 sierpnia drużyna po raz pierwszy spotka się na arenie Sanok. Trwają intensywne rozmowy menedżerskie dotyczące budowy kadry i przygotowania zespołu do nowego sezonu. W niedzielę w gminie Ryglice świętowano dożynki. W tym roku uroczystość gościła w Woli Lubeckiej. Tradycyjnie rozpoczęła się od mszy w miejscowym kościele z obrzędem poświęcenia wieńców. Następnie korowód przy muzyce i śpiewie przeszedł na plac, gdzie nastąpiło przekazanie chleba oraz prezentacja wieńców, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy.
5: Pielęgnujemy tradycję, kulturę ludową, a przede wszystkim przekazujemy młodemu pokoleniu. To młode pokolenie naocznie widzi, jak te dożynki wyglądają, jak dziękujemy Panu Bogu za plony. A pogoda w tym roku była dla nas bardzo łaskawa, dlatego że na wiosnę mieliśmy dużo wilgoci, dużo deszczu. Ziemie mamy urodzajne, ale ciężkie, tak? W związku z tym ta wilgoć długo zalega w glebie, rośliny mają pożywienie. Wykształciło się później piękne ziarno, ponieważ mieliśmy piękną pogodę. Na żniwa też była pogoda, wszyscy zebrali zboża z pól.
1: Starostami dożynek byli rolnicy z Woli Lubeckiej, państwo Agnieszka i Grzegorz Lebryk. Jak oceniają mijający sezon?
6: Sezon można uznać za dobry. Były plony, były satysfakcjonujące. Opłacalność, no ceny paliw bardzo poszły drastycznie w górę. Ceny płodów, a bardziej w dół. Także ciężko jest teraz, żeby z tą opłacalnością było na miarę jakimś poziomie.
1: Najważniejszymi symbolami dożynek jest chleb oraz wieniec dożynkowy. W Woli Lubeckiej mogliśmy zobaczyć ich 17, gdyż niektóre sołectwa przygotowały ich kilka. Przygotowanie wieńca to bardzo pracochłonna i misterna praca, gdyż trzeba go upleść z kilku gatunków zbóż oraz ziół w odpowiedniej fazie dojrzewania, mówi sołtys lubczy Paweł Kumięga.
7: To jest naprawdę mozolna i żmudna robota. Zaczyna się bardzo wczesnym latem, kiedy kłosy zaczynają pomału, że tak powiem, wychodzić, ujawniać się. Trzeba tego wszystkiego nazbierać, no i później przygotować, pociąć, zaprojektować, no i wykonać. Także tutaj roboty jest, powiedzmy sobie, można powiedzieć, od czerwca nawet aż do sierpnia. Niektórzy nawet już rok wcześniej przygotowują sobie, ale to, powiedzmy sobie, tradycyjnie to jest z kłosów zbóż zbieranych w danym roku.
1: Tradycyjnie dożynki zakończyły się występami regionalnych zespołów, a jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Pogwizdani.
8: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.

0: 500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy w stan na dzień 7 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Bobowa. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel wychowania fizycznego, miejsce pracy Ropica, Polska. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren całego kraju. Pracownik robót wykończeniowych, praca w Niemczech. Murarz, praca w Niemczech. Zbrojarz, pracownik sam ogólnobudowlany, praca na terenie kraju. Glażurnik, miejsce pracy Niemcy. Konserwator elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik, serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Śmietnica. Kelner, miejsce pracy Regietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Ropica, Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, praca na terenie kraju. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Ropica, Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Pracownik utrzymania czystości, miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren Unii Europejskiej oraz kraju. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Poniedziałkowa giełda pracy w Trendy Radio. No właśnie, moi drodzy. Dzisiaj jeszcze do takich tematów powrócimy, a teraz Cynical i Two Colors na antenie Trendy. I tak jeszcze do 11:00 można śmiało obudzić się razem z nami. Poniedziałek, 17 dzień sierpnia na 101.9, 95.2 FM. Słuchacie programu Trendy Start.

Dochodzi 11, to oznacza, że poranna dawka dobrych wibracji w Trendy Radio powoli dobiega końca. Dzisiaj na antenie działo się sporo. Razem z wami przyjrzeliśmy się najgorętszym nowinkom i też sprawdziliśmy, czym żyje sieć. Mieliśmy okazję posłuchać muzyki, która również stawia nas na nogi nawet w najtrudniejszy poranek. Ja dziękuję wam serdecznie, że spędziliście te pierwsze godziny dnia właśnie z nami. No i mam nadzieję, że zapas energii, który tu wspólnie zebraliśmy, wystarczy wam przynajmniej do późnego popołudnia. Zanim powiem wam ostatnie słowo w dzisiejszym programie, tuż przed wiadomościami, mam jeszcze chwilę na to, aby zagrać dla was odrobinę fajnej muzy.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rusza śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Potem wrócimy do wyników naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Europy. Najpierw jednak nowe informacje dotyczące wypadku na Węgrzech. Marcin Szamiński. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Polski przyleci pierwszy samolot z poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. To informacje od rządzących. Lokalne władze z kolei przekazują, że jeszcze dziś autokarem na Podkarpacie mają wrócić też pierwsi lekko ranni pasażerowie. O tym, jak duża będzie to grupa, zdecydują lekarze. Ich przejazd zostanie zapewniony przez przewoźnika pielgrzymki, która wracała z Medjugorje do Strzyżowa na Podkarpaciu. Marcin Starzec.
2: Takie informacje przekazał mi wójt gminy Lubenia, Adam Skoczylas, który pozostaje w kontakcie z wojewodą i z będącymi na Węgrzech służbami konsulatu.
3: Będzie podstawiony autobus przez przewoźnika. Osoby, które będą mogły być przetransportowane autobusem, przyjadą do Polski.
2: Z gminy Lubenia pochodzi 18 z 57 pielgrzymów. Wiadomo, że 5 osób z terenu gminy zginęło.
3: 3 osoby są już potwierdzone, że nie żyją, natomiast z nieoficjalnych informacji mamy w takiej wiadomości, że tych osób jest 5.
2: Równocześnie do powrotu ciężej rannych szykują się szpitale na Podkarpaciu, ale kiedy i czy w ogóle będą tu hospitalizowani, jeszcze nie wiadomo.
1: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na telefonach mieszkańców Opolszczyzny, Śląska i Małopolski. Tam dziś według synoptyków możliwe bardzo gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr i grad, i tam też alerty drugiego stopnia. Możliwe tam również przerwy w dostawach prądu. Generalnie pogodowe alerty synoptycy wydali dziś dla 10 województw w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Rusza prokuratorskie śledztwo po pożarze skansenu w Sanoku. Swoją komisję powołało też samo muzeum. Pracownicy zabezpieczają ocalałe zabytki. W nocy z soboty na niedzielę doszczętnie spłonął tam kościół świętego Mikołaja. Jedna z najcenniejszych pereł architektury w Polsce z 1667 roku. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Wiadomo, że straty są ogromne, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
4: Na pewno koszt kilkunastu milionów złotych. Tym bardziej, że też muzeum prowadziło na bieżąco prace konserwacyjne. Niedawno to był wymieniany dach.
1: W odbudowę pomóc mogą lokalne władze i resort kultury. W grę wchodzi rekonstrukcja kościoła lub przeniesienie tu innego zabytkowego obiektu sakralnego. To były srebrne Mistrzostwa Europy dla polskich lekkoatletów, a dokładnie dla lekkoatletek, bo to one zdobyły 7 z 8 medali w Birmingham. Ten ostatni w biegu na 1500 metrów wywalczyła Klaudia Kazimierska.
5: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie tak, że dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
1: 6 srebrnych i 2 brązowe krążki to pod względem liczby medali lepszy dorobek aniżeli 2 lata temu w Rzymie, ale brak złota sprawił, że Polacy zajmują 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, co jest najgorszym wynikiem od 20 lat. Szansa na rehabilitację będzie za 2 lata. Mistrzostwa Europy odbędą się wtedy w Chorzowie.
6: Teraz jeszcze czas na informacje pogodowe, które mówią nam o tym, że w regionie dzisiaj burze z deszczem mogą pojawić się zwłaszcza w drugiej części dnia, a także w godzinach nocnych na Podkarpaciu i w Małopolsce. Dzisiaj termometry wskażą w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie temperatury od 24 do maksymalnie 29 stopni Celsjusza w dzień. W nocy spadną temperatury do 14 stopni Celsjusza. Termika zapowiada się gorąca i mokra, no a ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali. To tym właśnie przekazem pogodowym życzę Wam, moi drodzy, również miłego, spokojnego dnia. Jeśli chodzi o poranek Trendy Start, to tyle. Łukasz Michtal, do usłyszenia.
7: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
8: Reklama. 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
9: Największe hity tylko dla Was.
10: Dzień dobry, witamy serdecznie, drodzy Państwo. No, przed nami 90 na godzinę. Słuchajcie, mamy dla Was naprawdę smaczki, jeśli chodzi o muzykę, także zostańcie z nami, bo będzie na pewno bardzo, no cóż, tak kultowo bym powiedział dzisiaj.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Duran Duran i tak. Come Undone.
2: Tak, brytyjski zespół tak, no, w zasadzie pop-rockowy kawałek, który myślę, że wraca do nas.
3: No właśnie, wydaje mi się, że jest tak znany.
2: Więc dzisiaj delikatniej, ale naprawdę wyjątkowo i z czuciem gramy dla was największe hity lat 90.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4. Reklama.
0: Twój region, twoje radio, trendy.
2: Emilia, Big World.
3: Wiesz, to jest wokalistka, która ma ten aksamitny głos. On się udzielał w teledyskach, on się udzielał oczywiście w różnych...
2: Oj, taki bardzo delikatny.
3: Innych. Tak, chciałabyś mieć taki aksamitny głos.
2: No pewnie. Jeśli, ona jest w ogóle tak bardzo delikatną kobietą.
3: Jeśli chcecie taki aksamitny, delikatny głos, to na pewno Big World będzie tego dowodem.
2: I Emilia Rydberg.

0: Redneck Wish You Were Here.
1: Myślę, że kawałek znany, ale też Redneck znany. Oj, bardziej bardzo, znany z takich bardzo no, szybkich utworów, prawda? No bo przecież Redneck, tak, to są takie zwariowane hity, które oczywiście...
0: I te teledyski też dosyć tak, takie crazy.
1: Na stałe się w naszą playlistę, ale też ogólnie w światowy trend takiego szybkiego grania wpisał. Natomiast u nas wybraliśmy dla was coś takiego bardzo nastrojowego od Rednecksa, choć dużo tych hitów nie było. Jeden z nich to ten, Wish You Were Here.
0: Zapraszamy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwają działania związane z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech. Wczoraj wylądował tam specjalny polski samolot rządowy. Na jego pokładzie, poza wojskowymi i cywilnymi medykami, znaleźli się wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk oraz wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Polscy specjaliści zostali podzieleni na dwa zespoły, z których każdy wizytuje obecnie po dwa szpitale, gdzie leżą ranni rodacy. Polscy lekarze i urzędnicy ściśle współpracują z węgierskim personelem medycznym, analizując dokumentację i stan pacjentów. Kluczowym celem tych konsultacji jest ustalenie dalszego procesu leczenia oraz podjęcie natychmiastowych decyzji o tym, którzy poszkodowani kwalifikują się do bezpiecznego transportu medycznego z powrotem do Polski, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka.
2: Będziemy starali się umieścić pacjenta najbliżej swojego miejsca zamieszkania, ale z drugiej strony i przede wszystkim będziemy brać pod uwagę zapewnienie wysokiej jakości leczenia. W dniu wczorajszym również zapadła taka decyzja, że jeżeli będzie potrzeba, żeby pozostawić część naszych rodaków w szpitalach na Węgrzech, a będą potrzebne leki, to Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zakupi takie leki i te leki zostaną do szpitali węgierskich dostarczone. Robimy wszystko, aby zapewnić jak najlepszą pomoc naszym mieszkańcom. Drodzy Państwo, również jesteśmy w kontakcie bieżącym z wszystkimi samorządowcami z tych gmin, gdzie ich mieszkańcy uczestniczyli w tym wyjeździe, w tej pielgrzymce.
1: W przygotowaniu jest także samolot CASA, który ma pomóc w działaniach.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Zabytkowy kościół w Besku przeszedł renowację. Wykonano całkowitą wymianę pokrycia dachowego. Równolegle prowadzono remont i konstrukcyjne wzmocnienie więźby dachowej, co zabezpieczyło obiekt przed czynnikami atmosferycznymi i poprawiło jego stabilność, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
4: Bardzo nas cieszyło ukończenie tego projektu, a tym bardziej uzyskanie dofinansowania na realizację tych prac konserwatorskich. To tak naprawdę zwieńczenie wielu lat kolejnych prac przy tym najcenniejszym, wydaje się, u nas w gminie zabytku i na dzień dzisiejszy możemy, myślę, śmiało powiedzieć, że ten obiekt na kolejnych kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat jest na tyle już zabezpieczony, że nie będzie wymagał jakichś poważniejszych kolejnych prac.
1: W latach 2013-2022 etapami wzmacniano fundamenty, wymieniono podwaliny, odnowiono ławki oraz odrestaurowano XVII-wieczne malowidła w prezbiterium. 15 sierpnia społeczność gminy Ropa obchodziła dożynki. Miejscem świętowania była scena obok placu sportowego, gdzie przybyły delegacje po uroczystej mszy. Podczas oficjalnej części przekazano wieńce dożynkowe i wypieczony chleb, którym poczęstowano uczestników uroczystości. Obecny rok dla rolnictwa w naszej gminie możemy uznać za udany, powiedział Karol Górski, wójt gminy Ropa.
5: 15 sierpnia tradycyjnie dziękujemy i Matce Bożej, i rolnikom, którzy wytwarzają żywność, która żywność każdego dnia jest potrzebna i jest to żywność znakomitej jakości. Rok 2026 dla rolników był dobrym czasem, bo nie było powodzi, nie było gradobicia, nie było jakichś większych zjawisk atmosferycznych, które by mogły przeszkodzić w zebraniu dobrych plonów. Te plony są na dobrym poziomie, rolnicy są zadowoleni i widzimy, że w każdym domu nie brakuje przede wszystkim chleba. Również życzymy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby na żadnym stole tego chleba nie zabrakło.
1: Dożynki zwracają uwagę na znaczenie pracy rolnika. To nie jest zajęcie powszechne, jak kiedyś, ale niezwykle ważne, zaznaczył starosta gorlicki Mirosław Waląg.
6: Bardzo ważne jest to, aby szanować ziemię, aby właśnie szanować rolników, bo no jeżeli skończy się praca na roli, skończy się też bezpieczeństwo żywnościowe. Więc szanujmy na co dzień pracę rolników, otaczajmy ich po prostu taką zwykłą ludzką życzliwością.
1: Święto odbyło się przy muzyce zespołów ludowych. Na scenie wystąpili także Lachersi oraz Staszek z Gór.
0: Reklama.
7: Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
11: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
12: Reklama.
13: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
14: Największe hity tylko dla Was.
15: I pojawia
16: Super
15: się.
16: Break it up.
15: Popatrzcie. Tutaj no jest też to możemy powiedzieć, nie? Abstrakcja, bo cały repertuar Skutera.
16: Taki hard.
15: Właśnie.
16: Densowy.
15: Densowy, szybki.
16: Hardkorowy.
15: No właśnie, a teraz nagle doszło do tego, że kilka utworów znaleźliśmy dla was, nieco spokojniejszych, no i takim
16: ale
15: hitem,
16: ten chyba
15: który
16: jest taki najbardziej chwytający.
15: Ja
16: serce
15: uwielbiam, to jest piosenka, którą bardzo lubię
16: ja
15: śpiewać.
16: Też. I to ty mi ją pokazałeś zresztą.
15: I pokazałem, Break It Up, bo mówimy cały czas o tym właśnie kawałku, który, no właśnie, Skuter też nagrał.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Vanessa Paradis, Jules Taxi.
2: Jules Taxi?
1: Tak jest.
2: Tak.
1: Tutaj też delikatnie, moi drodzy, wydaje mi się, że Vanessa Paradis oprócz tego, że jest i aktorką, i modelką, to jest też świetną piosenkarką. I przecież ten utwór też jest znany.
2: Też znany i myślę, że też dostrzegany przez naszych właśnie, no tutaj trochę takich stałych słuchaczy.
1: Koneserów.
2: O, 90 na godzinę.
1: Tak.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: London Beat.
2: London Beat.
1: I've been thinking about you.
2: Tak, to brytyjsko-amerykański zespół, który oczywiście trudnił się muzyką R&B Dance, założony w 1988 roku.
1: W Londynie.
2: Tak.
1: London Beat.

0: Meatloaf, I do anything for love.
1: Piękny numer, prawda?
2: Oj, bardzo piękny.
1: Piosenkarz i aktor.
2: Można się wzruszyć i to bardzo.
1: No oczywiście, że tak. Wzruszona jesteś?
2: Jestem, szczególnie pamiętam to nagranie na żywo, nie?
1: Na żywo,
2: live'a.
1: Tak.
2: Oh. Ile tam było emocji, nie? Ale to był koncert.
1: Koncert taki, który, ja pierwszy raz powiem to, bo rzadko kiedy koncert jest
2: to prawda,
1: lepszy,
2: Marcin,
1: aniżeli
2: rzadko
1: oryginał,
2: mówi takie rzeczy.
1: Ale dzisiaj no popieram właśnie to stwierdzenie, że czasami właśnie na koncercie, i to, chyba każdy, kto był na tym koncercie, no to chyba
2: ja
1: był
2: zazdroszczę.
1: Zszokowany. Chyba był zszokowany.
2: Ale wyobraź sobie, że później wychodzisz z takiego koncertu.
1: Właśnie.
2: Jak się pozbierać?
1: Do kupy.
2: No tak.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wypadek na Węgrzech. Pierwsze osoby polecą dziś do kraju. Uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia to w Szczecinie. Rekordowa wygrana w niemieckim Lotto. O tym na koniec. Marcin Krzemiński. Zespół polskich medyków już działa w szpitalach na Węgrzech. Grupa lekarzy i ratowników wczoraj późnym wieczorem doleciała do Budapesztu rządowym samolotem. Dziś od samego rana dociera do placówek, w których przebywają poszkodowani Polacy i ocenia, których można już zabrać do kraju. Wytypowano już osoby z lżejszymi obrażeniami, które dziś wieczorem mają odlecieć rządowym samolotem, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Mamy 18 osób, które możemy przetransportować ze szpitala Nijelhaza. To jest tam, gdzie jest ta druga grupa. Tu z Egeru wstępnie zidentyfikowaliśmy 6 osób, z czego 2 osoby mają jeszcze prowadzone dodatkowe badania.
1: Według wiceministry bilans tragedii nie zmienił się od wczoraj. W wypadku zginęło 12 osób, 10 jest w stanie ciężkim. Przyczyny wypadku bada węgierska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura w Krośnie. Za kilka dni natomiast ruszy kontrola Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdzi ona czasy pracy i odpoczynku kierowców, a także dokumentację dotyczącą przedsiębiorstwa i samych szoferów. 5 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku na Węgrzech to mieszkańcy gminy Lubelnia na Podkarpaciu. W sumie na pielgrzymkę pojechało stąd 18 osób, aż 17 pochodzi ze wsi Siedliska. To niewielka miejscowość, gdzie każdy zna każdego. Ludzie są w szoku, bo w wypadku stracili swoich sąsiadów.
3: To dla każdego, każdy tam sąsiedzi, to strasznie trudne to jest wszystko.
4: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczy.
3: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak. No.
1: Jak do tej pory oficjalnie zidentyfikowano 3 ofiary pochodzące z siedlisk. Przenosimy się do Szczecina, gdzie doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. Państwowa Straż Pożarna przekazała, że ewakuowano ponad 30 mieszkańców z okolic ulicy Zbójnickiej. Miejsce zabezpieczono kurtynami wodnymi. Strażacy przekazali, że udało się już odciąć dopływ gazu, a ewakuowani wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów. Smutna wiadomość ze świata filmu. W wieku zaledwie 36 lat zmarła Hayden Panettiere, aktorka znana m.in. z seriali Hrosi i Nashville. Osierociła córkę Kaję. Rodzina nie poinformowała o przyczynach śmierci aktorki. Na koniec jeszcze niemiecka Turyngia, gdzie padła główna wygrana w Lotto. Zwycięzca sobotniego losowania zgarnął 50 milionów euro. Więcej nie mógł według niemieckich przepisów, mimo że prawie pół roku od ostatniej wygranej uzbierało się ponad 121 milionów euro. Niemniej taka rekordowa kwota i przerwa to dobre wieści dla innych graczy, bo kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 milionów euro.

0: 10.
1: Natomiast w nocy zdecydowanie chłodniej, bo na termometrach 14 stopni. W temacie deszczu również niewiele zmieni się jutro. 21 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa stricte słoneczna, ale możliwe przelotne opady deszczu. 23 na termometrach, w nocy spadnie do 13.
2: Reklama. Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni. 59,99.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
5: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do udziału w programie Granie na Żądanie. 7148, trendy. I to, co macie do przekazania, bo już teraz startujemy. I moi drodzy, prosiłabym dzisiaj o takie troszkę wolniejsze granie ze względu na trwającą na Podkarpaciu żałobę. Od razu dziękuję i mam nadzieję, że jesteście tu z nami. Zapraszam.

0: Weekend Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Serdeczne pozdrowienia dla najlepszych ekspedientek od najwierniejszego klienta. Poproszę sempre, sempre. No pewnie, że zagramy i pozdrawiam w takim razie panie ekspedientki. No z tego co widzę, to mają panie fana. To dobrze.

Andrzej Rybiński nie liczy godzin i lat dla Lucyny z bukietem radiowych róż i życzeniami urodzinowymi przesyła Łukasz. Pani Lucynko, dużo, dużo zdrówka dla pani, bo jest najważniejsze uśmiechu, radości i samych przyjemności w życiu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W związku z tragicznym wypadkiem na Węgrzech Podkarpacki Urząd Wojewódzki zapewnił wsparcie psychologiczne osobom poszkodowanym oraz ich rodzinom. Koordynatorem pomocy jest Irena Marszałek-Czekierda, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu. Pomoc psychologiczna jest dostępna za pośrednictwem psychologów z powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz miasta Rzeszowa, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Mamy zespół psychologów gotowych do udzielenia wsparcia. Na naszej stronie jest numer telefonu do osoby, która koordynuje pomoc psychologiczną. Ja jestem przekonana, że być może wczoraj, jeszcze było za wcześnie, natomiast już podczas wizyt urodzin, które zostały najbardziej dotknięte, już widzimy, że ta pomoc psychologiczna na tym rodzinom jest potrzebna i taką pomoc będziemy świadczyć.
1: Można również kontaktować się bezpośrednio z dyrektorami powiatowych centrów pomocy rodzinie. Należąca do miasta kamienica przy rynku 7 w Tarnowie zostanie wyremontowana. Zabytkowy budynek, w którym działa Centrum Informacji Turystycznej, czeka kompleksowa przebudowa. Miasto podpisało umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Inwestycja prowadzona będzie etapami. Do końca roku ma powstać dokumentacja projektowa. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji, a także warunków technicznych dotyczących sieci i przyłączy. W styczniu kamienica przy rynku stanie się placem budowy. Na wykonanie prac remontowo-budowlanych wykonawca ma czas do marca 2028 roku.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Zabytkowy kościół w Besku przeszedł renowację. Wykonano całkowitą wymianę pokrycia dachowego. Równolegle prowadzono remont i konstrukcyjne wzmocnienie więźby dachowej, co zabezpieczyło obiekt przed czynnikami atmosferycznymi i poprawiło jego stabilność, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
4: Bardzo nas cieszyło ukończenie tego projektu, a tym bardziej uzyskanie dofinansowania na realizację tych prac konserwatorskich. To tak naprawdę zwieńczenie wielu lat kolejnych prac przy tym najcenniejszym, wydaje się, u nas w gminie zabytku i na dzień dzisiejszy możemy, myślę, śmiało powiedzieć, że ten obiekt na kolejnych kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat jest na tyle już zabezpieczony, że nie będzie wymagał jakichś poważniejszych kolejnych prac.
1: W latach 2013-2022 etapami wzmacniano fundamenty, wymieniono podwaliny, odnowiono ławki oraz odrestaurowano XVII-wieczne malowidła w prezbiterium. Trwają intensywne prace związane z modernizacją Domu Ludowego w Długiem. Obecnie prowadzone są roboty rozbiórkowe i demontażowe, a także prace murarskie. W budynku rozprowadzane są również instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. W kolejnym etapie wykonana zostanie nowa konstrukcja dachowa wraz z nowym pokryciem z blachy trapezowej, a także wszystkimi niezbędnymi obróbkami blacharskimi. W ramach realizowanych prac wymieniona została już stolarka okienna. Równolegle prowadzone są prace w przynależnej części budynku użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną. Roboty wykończeniowe znajdują się na etapie finalizacji. Do wykonania pozostał m.in. biały montaż oraz montaż osprzętu elektrycznego. Koszt zadania opiewa na ponad 2,6 miliona złotych. 29 sierpnia o godzinie 16.30 na placu Dietla w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się 10. charytatywny cross oraz Nordic Walking. Bohaterką tegorocznej jubileuszowej edycji wydarzenia jest 7-letnia Lenka Krupa, mieszkanka Iwonicza-Zdroju. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką wrodzoną wadą genetyczną, wynikającą z mutacji genu PIGN. Od godziny 16.30 na placu Dietla rusza wielki blok koncertów charytatywnych. Organizatorzy zadbali o zróżnicowany repertuar muzyczny, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Na scenie zaprezentują się znani i lokalni i ogólnopolscy artyści Monika Jastrząb, Slavia, Dixieland Band, Milena Bogaczyk. Ponadto 28 sierpnia zaplanowano koncerty charytatywne. O godzinie 17 zagra zespół Beskid z Jaślisk, natomiast o godzinie 18 wystąpi Kordian.
0: Reklama.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
2: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
3: Reklama.

popołudnie w Trend Radio. 17 dzień sierpnia, oczywiście mamy poniedziałek. No i to już tylko 35 dni do końca lata. Imieniny obchodzą Anastazja, Anita, Eliza, Jacek i Joanna. Wszystkiego najlepszego. Do kalendarium będziemy sobie jeszcze powracać. Teraz powracamy do grania Trendy Brzmienia.

No i stało się, ceny na stacjach spadły, ale tylko na chwilę. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6,41, diesla 7,37. Tym razem niższe ceny paliw mają utrzymywać się tylko przez 2 tygodnie. Program trwa do końca wakacji. Ja wczoraj pierwszy raz miałem taką sytuację, że tankuję na stacji, a wychodzi ktoś z obsługi i mówi: nie, pan nie tankuje za zbyt dużo, jutro będzie taniej. No i pozdrawiam serdecznie takiego pana. Ja co prawda byłem świadom, ale pewnie nie jednej osobie kilkadziesiąt złotych pozwolił przyoszczędzić. Wracamy do grania, no i tankujemy. Muzyczne paliwo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę o ciężko rannych w wypadku na Węgrzech. Potem nawet dożywocie za czyn z miłości. To w Wielkopolsce. Będzie też o tajnych rosyjskich bazach, które mogą zagrozić NATO. Marcin Krzemiński. Bilans ofiar wypadku autokaru na Węgrzech się nie zmienił, ale są ranni, którzy wciąż walczą o życie. Poszkodowani w tragicznym wypadku trafili do szpitali w 4 miastach. W Egerze znajduje się obecnie 10 Polaków. Jedna pacjentka wciąż znajduje się na intensywnej terapii, mówi wicedyrektor medyczny szpitala dr Zoltan Mosarowicz.
2: She has multiple injuries.
1: Ma wiele obrażeń, ale nie są poważne, dlatego miewa się w miarę dobrze.
2: She is quite well.
1: Na intensywnej terapii są też 2 osoby ze szpitala w Miszkolcu. Władze placówki przekazały, że w ich przypadku wciąż występuje zagrożenie życia, ale ich stan jest stabilny. Poszkodowani z lżejszymi obrażeniami jeszcze dziś mają wrócić do Polski. Południe, centrum i wschód kraju z ostrzeżeniami przed burzami i ulewami. To głównie alerty pierwszego stopnia, tylko w Śląskiem, na Opolszczyźnie i w części Małopolski drugiego w 3-stopniowej skali. To może oznaczać mocny wiatr, niewykluczony też grad. W południowo-zachodniej i centralnej Polsce alerty już obowiązują. W pozostałych regionach zaczną pod wieczór lub w nocy. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, dziś został przesłuchany.
3: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
1: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta przebywa w szpitalu, jej stan jest określany jako krytyczny. Prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie Remigiusza Z. na 3 miesiące. Rosjanie stworzyli co najmniej 10 tajnych baz, z których dronami są w stanie zaatakować Warszawę, donosi Telegraph. Według brytyjskich dziennikarzy bazy te mają znajdować się przy granicach z Białorusią i Ukrainą. Już teraz część z nich używana jest do atakowania Ukrainy. Tomasz Rochowski.
4: Do ataku na Polskę lub inne kraje NATO Moskwa mogłaby wykorzystać drony Gerań, czyli rosyjską wersję irańskiego Shaheda. Amerykańskie i europejskie służby obawiają się, że Kreml rozważa zbrojną prowokację na terytorium Polski, ataki rakietowe lub dronowe na infrastrukturę krytyczną lub uderzenia pod fałszywą flagą. Tydzień temu Reuters przekazał, że Polska i kraje bałtyckie zaostrzają środki bezpieczeństwa wokół swojej infrastruktury krytycznej, obawiając się rosyjskiej prowokacji.
1: Tematem zajął się Tomasz Orchowski. Ważne dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a że mamy wakacje, to również dla osób przebywających w tym rejonie. Między 19 a 20 zawyją dziś tam syreny. To trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowanie spokoju.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dziś mamy najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo mimo, że szaro, to całkiem ciepło. 26-27 stopni to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Jutro już chłodniej, tylko 19 kresek, no i wszystkie dni aż do soboty szare oraz deszczowe.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Jesteśmy po 14 poniedziałkowe popołudnie, ale wyjątkowo smutne poniedziałkowe popołudnie. Cały czas dostarczamy Wam najświeższych informacji dotyczących wypadku, do którego doszło na Węgrzech, do wypadku pielgrzymów z Podkarpacia. Znajdziesz je na www.trendyradio.pl. My wracamy do grania, dziś odrobinę wolniej. Warius Manx na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Trendy Radio z wami na wakacjach. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio i tym razem będzie bardzo, bardzo rodzinnie, bo będziemy prezentować twórczość The Kelly Family, czyli swoistego fenomenu. Teraz kawałek An Angel, jeden z najbardziej znanych utworów od tej grupy.

0: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
1: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: Zajrzyjmy do kalendarium. 17 dzień sierpnia. Sprawdźmy, co ta data skrywa, jeśli chodzi o historię naszego kraju. W 1629 roku, właśnie 17 sierpnia, urodził się Jan III Sobieski. Znaczy się wtedy jeszcze nie trzeci. Późniejszy król Polski. No i oczywiście pamiętamy o tym, że wygrał bitwę pod Wiedniem. Bohater narodowy, ale oprócz tego to Jan III Sobieski zasłynął też czymś innym. Czymś, z czego korzystamy do dziś, w zasadzie każdego dnia. Jan III Sobieski sprowadził do Polski kawę. No i za to szczególne podziękowania, bo bez tego to niektóre poranki byłyby jeszcze cięższe. Swoją drogą, teraz godzina na taką drugą albo trzecią kawkę, nie? Popołudniową.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Podróż rozpoczynamy w Jaśle. Tu musimy zwolnić na ulicach Piłsudskiego, Metzgera 3 Maja i Kościuszki. Robi się tłoczniej na ulicy Lwowskiej oraz w obrębie centrum. Jadąc przez Godlicę szczególnie uważajmy na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów Mickiewicza oraz ulicy Sienkiewicza. Poza tym, jeżeli chcemy wyjechać w stronę Klęczan, przystajemy przed światłami. W Krośnie noga z gazu w ciągu obwodnicy miasta, zwłaszcza na ulicach Podkarpackiej i ulicy Bieszczadzkiej. Miejscami trzeba zwolnić. Wolniej jedziemy też ulicami Niepodległości, Korczyńską, Legionów. Troszkę wolniej na Podwalu, Ciajkowskiego, Jagiellońskiej. Utrudnienia na ulicach Grodzkiej i ulicy Pużaka. W Sanoku wolniejszy dojazd do ronda imienia Beksińskiego. Odrobinę wolniej miejscami na ulicy Bony, Mickiewicza i Stasica.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wojewoda podkarpacki pozostaje w stałym kontakcie ze służbami, samorządami oraz przedstawicielami rządu w związku z tragicznym wypadkiem na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Na miejscu działają polskie zespoły medyczne i służby. Trwają przygotowania do transportu poszkodowanych do Polski, a rodziny ofiar otrzymują wsparcie psychologiczne. Wczoraj w godzinach wieczornych potwierdzono śmierć 6 osób z Podkarpacia, a dziś rano 7 osoby. Obecnie trwa także przygotowanie szpitali do przyjęcia poszkodowanych osób, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Będziemy starali się umieścić pacjenta najbliżej swojego miejsca zamieszkania, ale z drugiej strony i przede wszystkim będziemy brać pod uwagę zapewnienie wysokiej jakości leczenia. W dniu wczorajszym również zapadła taka decyzja, że jeżeli będzie potrzeba, żeby pozostawić część naszych rodaków w szpitalach na Węgrzech, a będą potrzebne leki, to Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zakupi takie leki i te leki zostaną do szpitali węgierskich dostarczone. Robimy wszystko, aby zapewnić jak najlepszą pomoc naszym mieszkańcom. Drodzy Państwo, również jesteśmy w kontakcie bieżącym z wszystkimi samorządowcami z tych gmin, gdzie ich mieszkańcy uczestniczyli w tym wyjeździe, w tej pielgrzymce.
1: Równolegle na Węgrzech prowadzone są czynności wyjaśniające. Wczoraj na miejsce wyjechało 6 funkcjonariuszy policji z Podkarpacia oraz zespół prokuratorów.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Sąd okręgowy w Przemyślu skazał byłą wicewojewodę podkarpacką Lucynę P. na 2 lata pozbawienia wolności oraz 30 tysięcy złotych grzywny. Wyrok zobowiązuje ją również do naprawienia szkody w wysokości 35 tysięcy złotych na rzecz jednej z pokrzywdzonych instytucji. Zarzuty dotyczą przywłaszczenia blisko 700 tysięcy złotych oraz składania fałszywych oświadczeń majątkowych, wykorzystując dostęp do rachunków bankowych w latach 2014-2020, oskarżona przeznaczała środki na cele niezwiązane z działalnością kierowanych placówek. W tym czasie pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Przemyślu oraz dyrektora przedszkola. Orzeczenie jest nieprawomocne. Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru, do którego doszło wczoraj w nocy w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pożar wybuchł około godziny 1:00 w sektorze Pogórzan Wschodnich. Ze względu na drewnianą konstrukcję zabudowy ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. W wyniku pożaru spłonął niedawno odrestaurowany kościół rzymskokatolicki z Bączala Dolnego z 1667 roku. Ogień objął także pobliskie budynki, zabytkową stodołę i tradycyjną chatę. W akcji gaśniczej brało udział 140 strażaków, mówi starszy kapitan Paweł Giba, rzecznik prasowy Sanockiej Straży Pożarnej.
4: Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie 1:00. Ze zgłoszenia, które przyszło od pracowników ochrony, wynikało, że na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku pali się jeden z obiektów drewnianych. Jest to kościół z Bołczala. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej oraz okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pożarem objęty był już całkowicie kościół z Bołczala. Jest to obiekt drewniany o wymiarach 20 na 10, wysoki około na 15 metrów, krytych drewnianym gątem. Zagrożone były inne budynki znajdujące się w niewielkiej odległości od tego budynku. W promieniu 50 metrów od tego kościoła znajdowało się około 10 innych budynków drewnianych, częściowo krytych strzechą oraz drewnianym gątem. Ze względu na duże ryzyko przeniesienia się ognia, działania w pierwszej kolejności skupiły się na podaniu prądów gaśniczych w obronie na bezpośrednio zagrożone obiekty, między innymi na 2 najbliższe obiekty drewniane, chałupę oraz stodołę, które na skutek przerzucania ognia już zaczynały się palić. W miarę przybywania kolejnych zastępów rozszerzano ochronę od pozostałych obiektów oraz podawano oczywiście prądy gaśnicze w natarciu na palący się kościół. Ze względu na duże to ryzyko rozprzestrzenienia się ognia wymagane były znaczne siły i środki. W kulminacyjnym momencie na terenie działań było 27 zastępów, co daje około 140 strażaków. Działania zakończyły się po godzinie 5:00. No, w wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległ budynek kościoła.
1: Sanocki skansen poinformował, że wszystkie zaplanowane imprezy zostały odwołane, a muzeum zostało zamknięte dla turystów. To niebywała strata dla muzealnictwa, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
5: Kilka minut po pierwszej doszło do pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pożarem objęty został kościół z Bączala Dolnego, kościół z 1667 roku. Niestety kościół spłonął doszczętnie. Od kościoła jeszcze doszło do pożaru dwóch obiektów. To chałupa z miejscowości Niebocko i stodoła przy tej chałupie. W przypadku stodoły ona również spłonęła doszczętnie. W przypadku chałupy spłonęła konstrukcja dachu i jedna ze ścian. Co do eksponatów, w przypadku kościoła nie udało się uratować nic z wyposażenia. Co do chałupy, udało nam się część wyposażenia uratować. To jest przede wszystkim strata ogromna dla muzealnictwa polskiego, szczególnie dla muzealnictwa skansenowskiego. Spłonął jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce, w przypadku muzeów prawdopodobnie jedyny, który był XVII-wieczny. Także strata jest tutaj dodatkowo trudna i bolesna.
1: Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru.
0: Reklama.
6: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
7: Kastorama! Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Główny Urząd Statystyczny podał najświeższe dane dotyczące naszych zarobków. No i uwaga, ile średnio wyciągamy? 9135 zł i 69 groszy. I brzmi pięknie, brzmi cudownie, prawda? To dodam jedno słowo, które zmieni wszystko. Brutto.

0: Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Główny Urząd Statystyczny podał najświeższe dane dotyczące naszych zarobków. Ponad 9 tysięcy i to brzmi dobrze, ale brutto. No jednak nie ma co się przejmować. No, najważniejsze, że do pierwszego starcza.
1: Zwłaszcza jak wypłata dziesiątego.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wracają ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Część rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do kraju. Państwowe systemy są bezpieczne, zapewnia ministra zdrowia po gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoctor. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
2: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
1: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo Małopolski. Alerty potrwają do północy. Z kolei przed burzami i intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Dziś wieczorem do Polski może wrócić pierwsza grupa poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do kraju przetransportowane zostaną wszystkie ranne osoby, a możliwość powrotu kolejnych będą oceniać węgierscy i polscy lekarze, ale wiadomo, że pierwsi chętni na lot do Polski już są.
3: To będzie około 20 osób, które będą wracały do Polski, oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej.
1: Do transportu najciężej rannych gotowa jest wojskowa kasa oraz samoloty zabezpieczenia medycznego. Jak długo potrwają powroty, jeszcze nie wiadomo. Rząd zapewnia też pomoc w sprowadzeniu ciał ofiar wypadku. Zginęło w nim 12 osób. Podróżujący to przede wszystkim mieszkańcy Podkarpacia, którzy wracali do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. A w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w południe minutą ciszy uczczono dziś pamięć 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Flagi na budynku urzędu i w delegaturach opuszczono do połowy masztu i tak pozostanie do środy. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zaapelowała też do samorządów w regionie o opuszczenie flag, a do organizatorów imprez kulturalnych o to, by miały one stonowany charakter. Państwowe systemy informatyczne nie są zagrożone w wyniku cyberataku na platformę MyDoctor, zapewniła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że wyciek dotyczy dostawcy oprogramowania głównie dla prywatnych placówek medycznych. W wyniku cyberataku w ręce hakerów trafiły dane medyczne 19 milionów Polaków. To dane o wizytach lekarskich, receptach i lekach. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic, Taubernhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
1: Na miejscu trwają prace archeologiczne, kamienice raczej ponownie zostaną zasypane, poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w naszym regionie może jeszcze zagrzmieć, przyda się też parasol, bo ma popadać. Termometry pokazują okolice 26-27 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek średnio 14, a jutro w trakcie dnia na Podkarpaciu i w Małopolsce do 19 kresek i nie ma co liczyć na słońce.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50x50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
8: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Popołudnie w Trendy Radio, jesteśmy po 15. Poniedziałkowe popołudnie, ale ten poniedziałek bardzo smutny po wypadku pielgrzymów z Podkarpacia na Węgrzech. Cały czas dostarczamy Wam najświeższe i kolejne informacje w tej sprawie. Oczywiście nie tylko w ekspresach informacyjnych, ale także na www.trendyradio.pl. I oczywiście całą redakcją łączymy się w bólu z rodzinami ofiar. Wracamy do grania, ale dziś zdecydowanie wolniej niż na co dzień.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 14 sierpnia 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy teren województwa podkarpackiego i małopolskiego. Osoba na stanowisko podinspektora. Miejsce pracy Gorlice. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Instruktor nauki jazdy kategorii B i T, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbark. Nauczyciel w zawodzie techniki, mechanizacji i rolnictwa i agrotechniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa Zdrój. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Bobowa. Grafik komputerowy, miejsce pracy Lipinki. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Nauczyciel wychowania fizycznego, miejsce pracy Ropica Polska. Pracownik polowy, pomiarowy, praca na terenie kraju. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Konserwator, miejsce pracy Małastów. Pracownik robót wykończeniowych, praca na terenie Niemiec. Murarz, praca na terenie Niemiec. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Glazurnik, miejsce pracy Niemcy. Konserwator, elektryk, miejsce pracy Gorlice. Operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, miejsce pracy teren kraju. Elektryk, praca na terenie kraju. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kelner, miejsce pracy Regietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Spawacz, metodą TIG, miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy teren kraju. Spawacz konstrukcji stalowych, metodą TIG, miejsce pracy teren kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Stolarz meblowy, miejsce pracy Bierz. Stolarz galanterii drzewnej, miejsce pracy Gorlice. Pracownik utrzymania czystości, osoba sprzątająca, miejsce pracy Gorlice. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II, 13A w Krośnie.
4: Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
3: Reklama.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Na początek raport policyjny.
2: Dzień na podkarpackich drogach mija bezpiecznie, bez poważnych wypadków. Przed południem w miejscu piastowym na ulicy Krośnieńskiej kierujący motorowerem stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do rowu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na badania. Około godziny 12.40 w Rzeszowie na ulicy Strażackiej doszło do kolizji osobowej Kii i Mercedesa, a kilka minut później w Sokołowie Małopolskim na ulicy Rzeszowskiej kierujący osobową Hondą zderzył się z hulajnogą. Po godzinie 14.00 doszło także do zdarzenia w Przeworsku na ulicy Juliusza Słowackiego. Tam osobowy Opel zderzył się z Volkswagenem. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt poważnie nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Przejedziemy się teraz przez ulicę Sanoka. Spowolnienia zdarzają się na dojeździe do ronda imienia Beksińskiego oraz na ulicach Kościuszki, Lipińskiego, Bony, także Mickiewicza i ulicy Staszica. W Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Bieszczadzkiej, Podkarpackiej, Jagiellońskiej, Czajkowskiego oraz Grodzkiej i ulicy Pużaka. Nogę z gazu ściągamy także na ulicy Rzeszowskiej, Legionów, Bursaki. Troszkę wolniej na Korcińskiej i Niepodległości. W Jaśle hamowanie na ulicy Lwowskiej przy dojeździe do ronda Solidarności. Wolniej troszkę przez Rynek na ulicy Piłsudskiego, 3 Maja i Metzgera. W Gorlicach o tej porze tłoczną zbiegu ulic Parkowej, Kościuszki, Mickiewicza i Staszica. Troszkę wolniej ulicami Legionów i Sienkiewicza.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wstrząsające wieści z Węgier zrodziły ogromny dramat na Podkarpaciu. W nocnym wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób. Cztery ofiary śmiertelne to mieszkańcy jednej niewielkiej wsi Siedliska. Mówi Wojciech Tatara, sołtys wsi Siedliska.
3: Wśród ofiar z niemal stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że są cztery osoby z naszej miejscowości. Trzy kobiety, jeden mężczyzna. Tak, znałem wszystkie te osoby. No jest to jeden z najczarniejszych dni, jak nie najczarniejszych w historii Siedlisk. Nigdy nie doszło do takiej tragedii i wypadku komunikacyjnego, żeby tyle osób straciło życie w jednym wypadku. I też sporo osób zostało rannych, bo też jest mowa o 6-7 osobach, które odniosły poważne obrażenia. Rozmawiam z mieszkańcami, którzy na początku było niedowierzanie i szok, teraz już jakby te informacje dotarły, trochę się mieszkańcy z tym oswoili. Było nabożeństwo tam w kościele po sumie, była modlitwa o zdrowie dla tych poszkodowanych, za tych, którzy zmarli, także jest to naprawdę ciężki, czarny dzień, jak już wspomniałem, w historii naszej miejscowości, która kilka lat temu wchodzi na 600-lecie.
2: Sołtys zdołał porozmawiać przez telefon z jednym z rannych pasażerów. Mężczyzna opowiadał, że do wypadku doszło w ułamku sekundy, gdy większość ludzi spała. Poszkodowany przebywa w węgierskim szpitalu ze względu na poważniejsze urazy. To on potwierdził śmierć czterech osób z Siedlisk. Piąta ofiara prawdopodobnie mieszkała w sąsiedztwie.
3: Tak, rozmawiałem i z rodzinami, i rozmawiałem z poszkodowanym, który ucierpiał, też tam jest na miejscu, był z całą rodziną. Rodzina ma się dobrze, on tam odniósł obrażenia, ale można było z nim porozmawiać. Na początku też, nim te informacje już były bardziej konkretne, to część tych osób po prostu dzwoniła, czy ktoś tam nie był z jego znajomych, czy ktoś nie był z jego rodziny. Siedliska są wbrew pozorom małą miejscowością liczącą około 1500 mieszkańców. Tutaj większość między sobą się zna, więc te osoby, które niestety straciły życie, te, które odniosły obrażenia, to są czyimiś znajomymi, krewnymi, kolegami, więc naprawdę jest to smutek.
2: Wojciech Tatara przyznał, że znał zmarłych sąsiadów. Zaangażowani społecznie mieszkańcy jechali do Medjugorje rok po roku.
0: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
2: Została podpisana umowa na odbudowę cmentarza wojennego w Rożnowicach. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Groby i Cmentarze Wojenne w kraju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu finansowym Wojewody Małopolskiego. Zakres prac obejmuje odbudowę wpisanego do rejestru zabytków cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej. W ramach zadania zostaną wykonane m.in. izolacja pionowa murów ogrodzenia od strony wewnętrznej i zewnętrznej wraz z drenażem oraz niwelacja terenu wewnątrz cmentarza. Wartość zadania wynosi 230 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Radość organizuje spotkania konsultacyjne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych w Dębicy. Ich celem będzie zebranie opinii i rekomendacji oraz przygotowanie przedstawiciela środowiska organizacji do udziału w pracach komitetu monitorującego. Stowarzyszenie zaplanowało dwa spotkania konsultacyjne, podczas których przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli przedstawić swoje potrzeby, uwagi i propozycje dotyczące obszarów istotnych dla reprezentowanego środowiska. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 września o godzinie 17 przy ulicy Fredry 3 w Dębicy. Kolejne zaplanowano na 8 września na godzinę 17, również w siedzibie przy ulicy Fredry 3. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia. W Domu Ludowym w Przysiekach rozpoczęły się prace związane z montażem nowoczesnych klimatyzatorów. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi Przysieki na lata 2026-2031. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 41 tysięcy złotych, natomiast kwota pozyskanego dofinansowania to koszt 20 tysięcy złotych. Już od września Krośnieńska Biblioteka Publiczna rozpocznie realizację projektu pod nazwą Tajemnice między stronami. W ramach projektu czytelnicy spotkają się z autorami, autorkami powieści kryminalnych, podczas których będzie można zajrzeć za kulisy ich twórczości, poznać tajniki konstruowania kryminalnych zagadek, porozmawiać o inspiracjach, bohaterach i oczywiście o zbrodniach, które potrafią przyprawić o dreszcze. mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4: W okresie od września do grudnia w Bibliotece Krośnieńskiej gościć będziemy takich twórców jak Izabela Janiszewska, Wiesław Hop, Agnieszka Peszek, Bartosz Szczygielski, Michał Śmielak czy Robert Małecki. Także najmłodszym krośnianom o powstawaniu książek detektywistycznych opowiedzą Joanna Jagiełło i Paweł Berensewicz. Będziemy wszystkich czytelników na bieżąco informować o kolejnych spotkaniach, a już 3 września zapraszamy na spotkanie z Izabelą Janiszewską.
2: Projekt Tajemnice między stronami realizowany jest ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z funduszy promocji kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki oraz przy pomocy finansowej miasta Krosna. Galeria Sztuki Piekarska 2 to zlokalizowana w samym centrum Gorlic nowa sala ekspozycyjna muzeum funkcjonująca w zastępstwie Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów. O szczegółach mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
5: Nasze muzeum przez najbliższe 2 lata przechodzi modernizację tytułowych dworów, dworu Karwacjanów i dworu Gładyszów. Musieliśmy na ten czas zapewnić naszym zwiedzającym także tą ofertę, którą zawsze oferujemy w zakresie wystaw czasowych. W związku z tym uruchomiliśmy siedzibę tymczasową blisko Gorlickiego Rynku pod adresem Piekarska 2. Tam jest nasza tymczasowa galeria sztuki, w której stale prezentujemy wystawy czasowe poświęcone sztuce współczesnej, debiutom artystycznym naszych lokalnych twórców.
2: Muzeum zachęca do obejrzenia najnowszych prezentowanych wystaw.
1: Reklama.
6: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej jechać do Gastoramy, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwrócą aż 200 zł na kupon. Akcja trwa od 19 do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Reklama.
5: Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Odbyła się parada z okazji Święta Wojska Polskiego. No i tak przyznam szczerze, trochę oglądałem, trochę podpatrywałem. I jest jedna broń, która skradła moje serce. Trał przeciwminowy Bożena. No i Bożena mknie po prostu, nie patrzy, czy miny na polu, czy nie. Trał przeciwminowy Bożena od razu czuje się bezpieczniejszy, a każdy pan, który ma żonę Bożenę, to wie faktycznie, że zadrzeć z Bożeną to żadnemu wrogowi by się nie życzyło.
2: Trendy Radio 101,9 i 95,2

Reklama. Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram. Reklama.

początek lat 2000 to moment, kiedy panie ze Spice Girls odnosiły solowe sukcesy po tym, jak się pokłóciły. Między innymi Melanie C. Jej kawałek I Turn to You stał się ogromnym hiciorem wakacji roku 2000, no a 17 sierpnia pojawił się na szczycie UK Charts. Przypomnijmy sobie ten kawałek teraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje znany aktor Jan Frycz, miał 72 lata. Polscy śledczy już na Węgrzech będą oględziny autokaru. Sprawdzimy też, o ile spadły ceny paliw po wejściu w życie nowej odsłony pakietu CPN. Miriam Lipińska, a na początek informacja sprzed chwili. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny, filmowy i serialowy. O jego śmierci poinformował właśnie Teatr Narodowy w Warszawie, dodając, że aktor zmarł w minioną sobotę, 15 sierpnia. Jan Frycz miał 72 lata. Prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia są już na Węgrzech. Jeszcze dziś mają wziąć udział w ponownych oględzinach autokaru, który wczoraj rozbił się na północy Węgier. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji, mówi rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę, protokołów przesłuchania świadków.
1: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że zabezpieczyła już dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Ceny benzyny niższe średnio o 90 groszy, diesla o 70 groszy. To pierwsze efekty częściowego przywrócenia rządowego programu CPN. Obniżony VAT będzie obowiązywać do końca sierpnia, a rząd codziennie będzie ogłaszać ceny maksymalne. Dziś za benzynę 95 płacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, a za olej napędowy 7 zł 37 groszy za litr. Tak samo ma być też jutro. Na światowym rynku jednak jest presja na podwyżki cen ropy. Po 2 tygodniach czeka nas prawdopodobnie powrót do wysokich cen, mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
3: Na dzisiaj można spodziewać się, że ten szok poznawczy na stacjach na początku września może być duży. Z tym, że pamiętajmy, że 2 tygodnie na rynku naftowym w obecnych warunkach to jest bardzo dużo czasu i naprawdę sporo może się wydarzyć. Ale na ten moment będziemy obserwować sytuację, która raczej nie napawa optymizmem.
1: W najbliższych dniach analityk spodziewa się podwyżek cen maksymalnych o co najmniej kilka groszy na litrze. 22 września ruszy pilotaż bezpłatnego państwowego e-dziennika. Na razie projekt resortu edukacji w tej sprawie trafił do opiniowania. Testy e-dziennika będą trwać przez cały rok szkolny, a system ma wejść do wszystkich szkół od 1 września 2027 roku. Tymczasem mamy na razie 2 ostatnie tygodnie wakacji, czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak póki co ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
4: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę, myślę, że w tym roku też tak będzie.
5: Pomału, z końcem miesiąca.
1: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Dzisiaj w naszym regionie może jeszcze zagrzmieć, przyda się też parasol, bo ma popadać. Termometry pokazują okolice 26-27 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek średnio 14, a jutro w trakcie dnia na Podkarpaciu i w Małopolsce do 19 kresek i nie ma co liczyć na słońce.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
0: Reklama.
8: Pobudka, wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Krosno, Kretówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
0: Reklama.
9: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
0: Wszechczasów
9: dla ciebie.
7: To już po 16 popołudnie w Trendy Radio. Poniedziałkowe popołudnie oczywiście. Przed nami Vangelis i Conquest of Paradise. W tej godzinie zajrzymy też do naszej płyty tygodnia.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy dostępne to wy, to że możemy mieć pracę w Krośnie na dzień 14 sierpnia 2026 roku. Asystent do spraw obsługi klienta eksportowego Krosno.

nauczyciel, psycholog, głupiec, nauczyciel wychowania fizycznego Rymanów Zdrój.

magazynu, Krosno, pracownik, pracownica produkcji, Jasło, pracownik, pracownica produkcji, Lepeć, psycholog, Królik Polski, psycholog Iwona,

0: ślusarz mechanik Krosno, ślusarz Sójstrowa, ślusarz spawacz Posada Górna, technolog, technolożka programowania Jedliczer, technolog, technolożka do spraw komponentów drewna Rzepecz, pokaż Krosno, trener sportu Krosno, ustawiacz, ustawiaczka CNC Rzepecz, wulkanizator, obsługa maszyn do wymiany opon Krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Sąsiedzie, pierwsze polskie gruszki w MPM i od razu za połowę ceny. Pyszne, wczesne, soczyste. Idealne do chrupania na świeżo. Teraz kupisz je w MPM tylko po 6 zł za kilogram. Tak, polskie wczesne gruszki w MPM 6 zł za kilo. Aż 50% taniej. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
4: Sierpień w PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno jest pełen nagród. Od 3 do 28 sierpnia weź udział w akcji Szczęśliwy Paragon. Od poniedziałku do piątku zrób zakupy za minimum 70 zł. Zapisz numer paragonu lub faktury oraz swój numer telefonu i wrzuć zgłoszenie do kuli. W każdą sobotę wielki finał i losowanie. Do wygrania bony zakupowe, karty rabatowe, wkrętarka, zestaw garnków oraz wiele, wiele innych nagród. A w każdą sobotę sierpnia zrób zakupy za minimum 250 zł. Podejdź do kasy, zakręć mrówkowym kołem fortuny i odbierz swoją nagrodę. Czekamy na Ciebie w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Zrób zakupy, spróbuj szczęścia i wygraj z mrówką. Szczegóły i regulamin akcji dostępny w sklepach.
3: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie wszczął śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w nocy z 15 na 16 sierpnia na terenie Republiki Węgier katastrofy w ruchu lądowym na skutek zjechania polskiego autokaru z pasa ruchu na autostradzie M3 i jego przewrócenia na poboczu, w wyniku czego zginęło 12 obywateli Polski, a kilkunastu doznało obrażeń ciała o różnym stopniu intensywności, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
2: Wycieczkę zorganizowało Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne z Rymanowa Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej w powiecie jasielskim. Funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli już dokumentację w siedzibie obu tych firm. Obecnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie oczekuje na tę dokumentację. Jednocześnie w dniu wczorajszym, to jest 16 sierpnia, Prokuratura Okręgowa w Krośnie wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zawnioskowała po pierwsze o zabezpieczenie, a po drugie o dostarczenie dokumentacji tej katastrofy.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił. Autokarem podróżowało 57 pasażerów oraz dwóch kierowców. Wszyscy byli obywatelami Polski.
2: Obecnie tutejsza jednostka oczekuje na dokumentację od strony węgierskiej. Jednocześnie w europejskim nakazie dochodzeniowym strona polska zwróciła się do strony węgierskiej o wyrażenie zgody na udział prokuratora tutejszej jednostki w czynnościach dotyczących oględzin autokaru. Taką zgodę strona polska otrzymała i rano na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem. Na te informacje oczekuję w dalszym ciągu.
1: Dalsze informacje w śledztwie będą przekazywane po otrzymaniu dokumentacji od strony węgierskiej.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Została podpisana umowa na odbudowę cmentarza wojennego w Rożnowicach. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Groby i Cmentarze Wojenne w kraju Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu finansowym wojewody małopolskiego. Zakres prac obejmuje odbudowę wpisanego do rejestru zabytków cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej. W ramach zadania zostaną wykonane m.in. izolacja pionowa murów ogrodzenia od strony wewnętrznej i zewnętrznej wraz z drenażem oraz niwelacja terenu wewnątrz cmentarza. Wartość zadania wynosi 230 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Radość organizuje spotkania konsultacyjne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych w Dębicy. Ich celem będzie zebranie opinii i rekomendacji oraz przygotowanie przedstawiciela środowiska organizacji do udziału w pracach komitetu monitorującego. Stowarzyszenie zaplanowało dwa spotkania konsultacyjne, podczas których przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli przedstawić swoje potrzeby, uwagi i propozycje dotyczące obszarów istotnych dla reprezentowanego środowiska. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 września o godzinie 17 przy ulicy Fredry 3 w Dębicy. Kolejne zaplanowano na 8 września na godzinę 17, również w siedzibie przy ulicy Fredry 3. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia. W Domu Ludowym w Przysiekach rozpoczęły się prace związane z montażem nowoczesnych klimatyzatorów. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi Przysieki na lata 2026-2031. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 41 tysięcy złotych, natomiast kwota pozyskanego dofinansowania to koszt 20 tysięcy złotych. Galeria Sztuki Piekarska 2 to zlokalizowana w samym centrum Gorlic nowa sala ekspozycyjna muzeum funkcjonująca w zastępstwie Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów. O szczegółach mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
4: Nasze muzeum przez najbliższe 2 lata przechodzi modernizację tytułowych dworów, dworu Karwacjanów i dworu Gładyszów. Musieliśmy na ten czas zapewnić naszym zwiedzającym także tą ofertę, którą zawsze oferujemy w zakresie wystaw czasowych. W związku z tym uruchomiliśmy siedzibę tymczasową blisko Gorlickiego Rynku pod adresem Piekarska 2. Tam jest nasza tymczasowa galeria sztuki, w której stale prezentujemy wystawy czasowe poświęcone sztuce współpracy współczesnej debiutom artystycznym naszych lokalnych twórców.
1: Muzeum zachęca do obejrzenia najnowszych prezentowanych wystaw.
0: Reklama. Krosno. Czas na motoryzacyjną rewolucję. Salon Autokomplex prezentuje markę MG. Futurystyczny design, bogate wyposażenie i napędy hybrydowe nowej generacji. Odwiedź Autokomplex przy Alei Jana Pawła II 13A w Krośnie. Reklama.

Kochani, ile wydamy na wyprawkę w tym roku szkolnym? Znaczy przed tym rokiem szkolnym. Ostatnie 2 tygodnie wakacji nam zostało, to rodzice już o tym myślą intensywnie. Statystycznie średnio 750 zł na jedno dziecko. No nie jest tanio, nie jest tanio, mówiąc krótko. Z tym, że zobaczcie, jak to jest. Ja przynajmniej tak pamiętam to z moich lat szkolnych i do dzisiaj się to raczej nie zmieniło. We wrześniu to w wyprawce potrzebne jest wszystko. W maju to już wystarczy tylko jeden zeszyt i długopis. A i długopis często pożyczony od koleżanki.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Sportowe podsumowanie weekendu w Trend Radio. Poniedziałek, 17 dzień sierpnia, Łukasz mikrofonem, to czas na podsumowanie sportowe minionego weekendu. A zaczniemy od wydarzeń z boisk czwartej ligi podkarpackiej. Dominacja Sanoczan. Ekobal Stal Sanok odniosła drugie przekonujące zwycięstwo z rzędu 4-1 nad rezerwami Stali Rzeszów i dzięki najlepszemu bilansowi bramek melduje się na fotelu lidera. Błękitni bez straty gola. Finisz w Wiśniowej. Najwięcej emocji w doliczonym czasie gry dostarczyło starcie Wisłoka z Polonią Przemyśl, w którym gospodarze w samych końcowych minutach wyrwali remis 2-2. Po bezbramkowym remisie na inaugurację Dębiczanie pewnie wygrali u siebie 3-0 z Beniaminkiem z Radomyśla Wielkiego. Wybiegamy na boiska krośnieńskiej okręgówki. Najciekawszym starciem kolejki był pojedynek Przełęczy Dukla z Przełomem Besko. Po zaciętej walce gospodarze wygrali 4-3. Dubletem popisał się Konrad Weiss, dzięki czemu utrzymują komplet 6 punktów po dwóch seriach gier. Rezerwy Stali Sanok wywiozły cenne zwycięstwo 2-1 z trudnego terenu w Ustrzykach Dolnych i obok Przełęczy Dukla jest także drużyną bez straty punktu. Prawdziwy festiwal strzelecki zafundowali sobie gracze Wiki Sanok, którzy na boisku w Rymanowie zaaplikowali aż 9 bramek podczas regulaminowego czasu gry miejscowemu startowi. Dobre wieści płyną do nas z Sanoka. Klub STS otrzymał licencję na występ w nadchodzącym sezonie Tauron Hockey Ligi, co oficjalnie potwierdza udział drużyny w rozgrywkach. Decyzja komisji licencyjnej kończy długi okres niepewności wokół startu zespołu w tegorocznym sezonie. Zawodniczka LK Stali Mielec Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Ustanowiła rekord Polski 3 godziny 19 minut 50 sekund. To drugi wynik w historii tej konkurencji. Końcem sierpnia wystartuje transgraniczny rajd rowerowy Rowerem Bez Granic. Uczestnicy będą przemierzać trasy pogranicza polsko-słowackiego. O międzynarodowym rajdzie i jego trasie można znaleźć więcej szczegółów także w sieci, a my polecamy te jakże przyjemne wydarzenia sportowe w regionie.

0: Kafka.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Jeszcze przenieśmy się na drogę krajową numer 75 w miejscowości Gnojnik. Doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z samochodem ciężarowym. Więcej powie kapitan Łukasz Bednarczyk, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.
3: W miejscowości Gnojnik na drodze krajowej numer 75 doszło do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego oraz ciężarowego. W zdarzeniu żadne osoby nie zostały poszkodowane. Wszystkie osoby podróżujące pojazdami opuściły je przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej na miejsce. Obecnie na miejscu znajduje się jeden zastęp JRG Brzesko, jeden zastęp OSP Gnojnik oraz policja, która prowadzi swoje czynności. Ruch na miejscu organizowany jest wahadłowo, nie przewiduje się większych utrudnień w ruchu.
2: Służby ustalają dokładne przyczyny wypadku.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie. Reklama.
5: Sąsiedzie, masz ochotę na coś słodkiego i soczystego? W MPM czekają jasne winogrona ze słonecznej Italii w świetnej cenie. Tylko 7 zł za kilogram. Tak, duże soczyste winogrona do podjadania, na stół i na letnią przekąskę. W MPM teraz tylko 7 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł za kilogram.
4: Reklama.

Za chwilę 17, przed nami oczywiście ekspres informacyjny w Trendy Radio. Mamy dla Was świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróci dziś do kraju. Przed nami niespokojna pogoda, mocno popada i zagrzmi. Końcówka wakacji z zakazami wchodzenia do wody na kilkudziesięciu kąpieliskach nad morzem. Miriam Lipińska. 22 osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dziś wieczorem wrócą specjalnym samolotem do Polski. Maszyna wyląduje w Rzeszowie i tam poszkodowanych przejmą służby medyczne, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Pani wojewoda otrzymała również od nas szczegółowe informacje, którzy pacjenci będą musieli być odtransportowani do szpitali. Te miejsca są dla tych pacjentów zapewnione.
1: Do pasażerów tego lotu mogą jeszcze dołączyć dwie osoby. Na razie węgierscy lekarze robią im jeszcze ostatnie badania. Jak dodała wiceminister, 18 poszkodowanych pozostanie na razie w węgierskim szpitalu, a 5 kolejnych zostało już wypisanych, są pod opieką rodzin. Nie żyje Jan Frycz, aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Wielki Szu, Nigdy w życiu, Pestka, Pręgi czy z serialu Ślepnąc od świateł. Jana Frycza tak wspomina jego kolega po fachu, Jan Englert.
3: Był niecodziennym aktorem, niezwykłym aktorem, aktorem, który wypełniał przestrzeń, nie zżerał rzeczywistości, stwarzał ją. Aktorem, który inspirował, aktorem, który potrafił drażnić, ale drażnić artystycznie. Był osobowością, krótko mówiąc, teatralną.
1: Jan Frycz 6-krotnie był laureatem polskich nagród filmowych Orły. Aktor zmarł w minioną sobotę, miał 72 lata. Długotrwałe ulewy i burze, tak dziś i w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie się przemieszczać w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
4: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
1: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo już w weekend znów ochłodzenie. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów, starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
5: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
1: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Czerwone flagi na 37 kąpieliskach nad Bałtykiem. Wszystko przez wysokie fale. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu.
6: Zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Miejmy to na uwadze. Jutro w temacie deszczu niewiele się zmieni. 21 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa podobnie deszczowa, z tym, że odrobinę cieplej, bo na termometrach 23 stopnie. W czwartulo już lekkie rozpogodzenie, 25 stopni, słońce też uraczy nas swoją obecnością, ale noce już chłodniejsze, bo na termometrach 13.
0: Reklama. Powitaj szkołę z mrówką i odbierz bonus na kolejne zakupy. Od 6 do 31 sierpnia kup artykuły szkolne za minimum 120 zł, a otrzymasz kupon o wartości 20 zł na następne zakupy w PSB Mrówka. U nas znajdziesz zeszyty i szkolne akcesoria. Wszystko, czego potrzeba na dobry początek roku. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Budujące pomysły. Kupon można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
8: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
9: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
10: 795 216 523.
9: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. Słuchasz Trendy Radio.
11: Tak, moi drodzy, słuchacie Trendy Radia. 7 minut po godzinie 17 u nas na antenie Trendy Radia. Oczywiście nasza dwójka. Dzień dobry, Aniu.
6: Hello, cześć. Witam Was bardzo gorąco.
11: Tak, i w ten wyjątkowy dzień jeszcze słoneczny, bo jak spoglądam na
6: prognozę, ma się to zmienić. Burze możliwe w regionie, deszczowo, ale chyba na deszcz wszyscy czekamy z utęsknieniem.
11: Właśnie, ale
6: także
11: ten deszcz
6: dobrze
11: ma być
6: nam zrobi.
11: Intensywny, moja droga.
6: No
11: tak,
6: ma
11: więc
6: być,
11: nie wiem,
6: słyszałam.
11: Czy wszyscy czekają na taki intensywny deszcz.
6: A wiesz co, wydaje mi się, że lepiej jak popada, niżeli nie.
11: No, chyba też jestem tego zdania. Jak, Aniu, przygotowana już wyprawka do szkoły? Wszystko już jest?
6: A, już przygotowana. Słuchaj, jakie mam zeszyciki ładne.
11: Tak? No, proszę bardzo.
6: Brokatowe długopisy.
11: Co ty opowiadasz?
6: Naklejki z księżniczkami, z moim imieniem.
11: Patrzę na ciebie w tym momencie i wyglądasz jak pani profesor.
6: No nie?
11: Dokładnie. To jest.
6: Tak mi mówcie. Tak, profesor Minasian.
11: Tak, muszę zrobić ci zdjęcie, bo naprawdę wyglądasz jak typowy właśnie, nie wiem, co ty byś uczył, angielskiego pewnie, nie?
6: No pewnie tak.
11: No chyba tak, tak
6: pewnie
11: mi się
6: by
11: wydaje.
6: Tak było.
11: No coś też mi się tak wydaje.
6: Ty wyglądasz za to na łobuzę.
11: Na łobuza.
6: I jesteś niespakowany i stara kanapka jeszcze w plecaku jest z zeszłego roku.
11: Zgadza się. No od czasu do czasu niestety, moi drodzy...
6: No to weź to posprzątaj, Marcin.
11: Podczas końca
6: do prania.
11: Ale podczas końca wakacji warto właśnie spoglądnąć, zobaczyć, co się dzieje właśnie w plecaku, nie?
6: No pasuje, Marcin.
11: Nie pytam cię o miłość. Ich troje. Teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Sebastiana, Monika przesyła. Gramy największe hity w Trendy Radio.

Maria Magdalena na antenie Trendy i oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia pojawiają się wraz z tym programem. Serdeczna i ciepła dedykacja dla naszego kochanego rodzynka, którym jest Miłosz. Miłe słowa przekazują koleżanki z Ibonicza. Oczywiście proszę o zagranie tego przeboju, który właśnie teraz słuchacie na naszej antenie. Ciepła i miła dedykacja dla Lenki oraz Mirosława. Pozdrowienia przesyła Kazimierz. Jeszcze mamy gorącą i serdeczną, tak, dla Kate, czyli dla Kasi. A gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Romek. Prosi też o zagranie piosenki Ty.

0: Reklama. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Reklama.
1: Granie na żądanie. Antena jest twoja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa dramatyczna akcja po niedzielnym wypadku polskiej pielgrzymki na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Służby zidentyfikowały już 7 ofiar śmiertelnych. Rodziny 6 z nich wiadomość otrzymały jeszcze w nocy. Natomiast tożsamość 7 osoby potwierdzono w poniedziałek rano. Wciąż weryfikowane są także doniesienia węgierskich mediów, które informują, że wśród ofiar może być osoba niepełnoletnia. Na ten moment brak jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Wczoraj w godzinach popołudniowych, wieczornych otrzymaliśmy potwierdzenie,

0: Zgonu 6 osób. Dzisiaj rano otrzymaliśmy potwierdzenie zgonu 7 osoby. Już w dniu wczorajszym, w późnych godzinach wieczornych, rodziny tych 6 osób zostały poinformowane o tym, że ich najbliżsi niestety zginęli w wypadku i nie żyją. 3-osobowe zespoły z udziałem psychologa uczestniczyły w tym procesie informowania rodzin o tym tragicznym zdarzeniu.
1: W międzyczasie na Węgrzech wylądował specjalny polski samolot rządowy. Na jego pokładzie, poza wojskowymi i cywilnymi medykami, znaleźli się wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk oraz wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Polscy specjaliści zostali podzieleni na 2 zespoły, z których każdy wizytuje obecnie po 2 szpitale, gdzie leżą ranni rodacy. Polscy lekarze i urzędnicy ściśle współpracują z węgierskim personelem medycznym, analizując dokumentację i stan pacjentów. Kluczowym celem tych konsultacji jest ustalenie dalszego procesu leczenia oraz podjęcie natychmiastowych decyzji o tym, którzy poszkodowani kwalifikują się do bezpiecznego transportu medycznego z powrotem do Polski. STS Sanok zagra w sezonie 2026/2027 w Tauron Hockey Lidze, najwyższej klasie rozrywkowej w Polsce. Tym samym Sanok dołącza do 8 klubów posiadających już licencję i będzie 9 zespołem najwyższej klasy rozgrywkowej. 18 sierpnia drużyna po raz pierwszy spotka się na arenie Sanok. Trwają intensywne rozmowy menedżerskie dotyczące budowy kadry i przygotowania zespołu do nowego sezonu.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Planowanie urlopu lub służbowego wyjazdu to ekscytujący moment, jednak wybór odpowiedniego miejsca do spania potrafi spędzić sen z powiek. Pośpiech, nieuwaga lub skuszenie się na zbyt atrakcyjną cenę to najczęstsze pułapki, w które wpadają podróżni. Przemyślana rezerwacja noclegu to fundament udanego wyjazdu, dlatego przed ostatecznym kliknięciem rezerwuj. Warto sprawdzić kilka kluczowych elementów, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
3: Planując wyjazd i wynajem noclegu, najważniejsze jest dokładne zweryfikowanie lokalizacji pod kątem naszych planów, sprawdzenie zasad anulowania, upewnienie się co do ukrytych kosztów, na przykład opłaty klimatycznej, kaucji, no i analiza opinii poprzednich gości. Jeśli nie jesteśmy do końca pewni jakiejś miejscówki, warto po prostu tam zadzwonić, dopytać się, upewnić, że nie trafiliśmy na jakąś fałszywą ofertę.
1: Bezpieczne rezerwowanie noclegów to kluczowy element udanego urlopu. Wybór idealnego apartamentu lub domku może skończyć się rozczarowaniem, a nawet stratą pieniędzy, jeśli trafimy na oszusta. W Szkole Podstawowej imienia Króla Władysława Jagieły w Mrzygłodzie trwają prace remontowe, których najważniejszym celem jest likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie szkolnych sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę płytek i ścianek działowych oraz odbicie tynków, demontaż starej armatury grzejników, ościeżnic i kratek wentylacyjnych, ułożenie nowych płytek na ścianach i posadzkach, montaż pochwytów dla osób z niepełnosprawnościami oraz systemu przywołującego. Całkowita wartość zadania opiewa na ponad 110 tysięcy złotych. Pasaż Odkryć w Tarnowie zachęca najmłodszych do udziału w coniedzielnych pokazach specjalnych w planetarium. Seansy zaplanowano tradycyjnie o godzinie 10.30, 12.30 i 14.30. Jako pierwszy zostanie wyświetlony film Zwierzaki na niebie i w kosmosie. Kolejny pokaz to Dinozaury – historia przetrwania. To nowość, film w 3D, który zabiera widzów w podróż do prehistorycznego świata gigantów. 19 i 20 września na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej odbędzie się 4. edycja Agro Gorlice. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez rolniczych powiatu gorlickiego. W ubiegłym roku wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, także tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo. Będzie okazją do spotkania rolników, hodowców, producentów, wystawców i mieszkańców, a także prezentacji nowoczesnych rozwiązań, lokalnych produktów, tradycyjnych smaków i ciekawych inicjatyw. Na odwiedzających czekać będą wystawy, prelekcje, pokazy, koncerty oraz atrakcje dla najmłodszych. Zgłoszenia wystawców trwają do 16 września.

0: Reklama.
1: Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
2: 795 216 523.
1: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.

0: drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie programu Granie na żądanie w Trend Radio i oczywiście tych wyjątkowych hitów, które są, dzisiaj będą w zasadzie po godzinie 19.20, bo na antenie oczywiście melduje się jak zwykle trendlista.
2: Dokładnie. Zapraszam.
1: Piątek. Piątek to był taki wyjątkowy czas, gdzie oczywiście notowanie to, które teraz przedstawimy, czyli 2754 miało miejsce na antenie naszej stacji radiowej.
2: Piątulo,
1: dokładnie. Jak się to prezentowało? Proszę bardzo, właśnie tak.
2: No, prezentowało się świetnie, dopóki no nie dotarliśmy do wylotu. Mirek Jan Cascade z Natalie Jane na ficie. No, niestety żegnamy się, bo utwór naprawdę świetny, chociaż patrząc na ostatni koncert Natalie Jane, no coś tam nie poszło, ale to już musicie sami zobaczyć. Dwie propozycje, Dub Dogs, How Does It Feel, tu mega imprezowo. Natomiast propozycja druga, Elevator Boys i Love Me Better. No, coraz więcej tworzy się tych boys bandów, co mnie trochę dziwi, nie wiem, Marcin, jak ciebie.
1: Wiesz, może to jest powrót do takich minionych lat.
2: Dziewięćdziesiątych, nie? Trochę. No, ale czy to się sprzeda?
1: Zgadza się, bo...
2: Po rozpadzie One Direction, no nie było takich zespołów oprócz K-popowych.
1: Ale wiesz, warto czasami robić coś wbrew temu nurtowi, który płynie na zierwie
2: tak.
1: W jednym kierunku, nie?
2: Niby tak, ale powiem ci szczerze, że nawet teraz jest taki super zespół, Girls Band, Cat's Eye, dziewczyny się nazywają. No i już mimo milionowych wyświetleń po no niespełna roku już wokalistka odchodzi.
1: Moja droga.
2: Także tak to się kończy w tych bandach.
1: Do twojego zespołu, wiesz jak było?
2: Mówiłem jak było.
1: No właśnie.
2: No.
1: Co będę dalej mówił?
2: No jestem tym czarnym kaczątkiem.
1: Tak. Czego ona miała mieć tyle, jak ty tam śpiewałaś?
2: No nie? No, to zawsze chodzi o kasę. Bryska na piątym, Myśl o mnie. No niestety tutaj w formie trzylokatowego awansu, na czwartym Axwell, Whatever Turns You On. Także lubimy tego DJ-a, widzimy po wynikach. Na trzecim Last Go Rise, już nie na pierwszym, także spory zjazd. Na drugim Toby Romero, Fly High, tu też przyjemnie, bo w awansie. Ale waszym numerem jeden jest Aleksandra Stan z utworem Baila Morena. No ja uwielbiam, Marcin, rumuńskie piosenkarki.
1: No, ale tu nawet
2: Inna
1: powiem,
2: chociażby, pamiętasz?
1: Ale zobacz, ona wygląda nawet taka, to jest typowa uroda,
2: no,
1: prawda?
2: Typowa uroda. No i fajnie, że powróciła po 10 latach nieobecności z naprawdę fajnym startupem muzycznym.
1: Słuchaj, to jest pierwszy raz na miejscu najwyższym, na najwyższej lokacie, no, czy już po
2: nie,
1: raz któryś?
2: Już po raz któryś, Marcin.
1: A, widzisz, czyli jeszcze jest możliwość, że
2: jeszcze możecie głosować,
1: ten kawałek
2: tak jest.
1: Będzie, no właśnie, wiódł prym na naszej trendliście. Trendlista dzisiaj po godzinie 19.20. Gorąco i serdecznie zapraszamy, ale teraz kapela Ogórki pojawi się na naszej antenie. Kasiu, dla ciebie. Marek przesyła gorące i serdeczne pozdrowienia. No i oczywiście hit na pewno przez was znany.
2: O, znany i bardzo lubiany.
1: Dokładnie tak. No to lecimy, moi drodzy. Zmiana wiatru już teraz na naszej antenie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy prokuratorzy pracują na miejscu katastrofy autokaru. Pakiet CPN wrócił, a z nim ceny maksymalne. Czy była zmowa cenowa na rynku wiśni? UOKiK już wie. Miriam Lipińska. Polscy śledczy pracują już na miejscu wczorajszej katastrofy autokaru na Węgrzech. Wezmą udział w oględzinach pojazdu. Na razie w sprawie wypadku toczą się dwa równoległe śledztwa, węgierskie i polskie. Polscy śledczy zwrócili się już do węgierskiej prokuratury o zabezpieczenie i wysłanie im zebranych dotąd dokumentów. Po zapoznaniu się z nimi zapadnie ostateczna decyzja, czy postępowaniem nadal zajmować się będą Węgrzy, czy jednak śledztwo zostanie dokończone w Polsce, mówi rzeczniczka prokuratury w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: Oczywiście w prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia.
1: W katastrofie zginęło 12 osób, a dziś wieczorem rządowym samolotem do Polski przyleci grupa ponad 20 rannych. Od dziś obowiązuje druga odsłona pakietu CPN, która na 2 tygodnie ma ulżyć kierowcom. Mimo powrotu rządowych regulacji cen, paliwa mogą w najbliższych dniach drożeć, mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
3: Nie ma zbyt wiele elementów, które mogłyby dawać nadzieję kierowcom na niższe ceny, więc spodziewamy się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany.
1: Program CPN zostanie z nami do końca sierpnia, a jutro ceny maksymalne paliw zatrzymają się na dzisiejszych poziomach. To 6,41 zł za litr benzyny 95 oraz 7,37 zł za litr diesla. Za granicą 4 osoby, w tym Polka, zatrzymane w Chorwacji pod zarzutem wywoływania pożarów. Z ustaleń wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w miniony weekend w 10 lokalizacjach. Zatrzymani trafili już do aresztu. Wracamy do kraju. Nie doszło do zmowy cenowej przedsiębiorców na rynku wiśni, informuje UOKiK. Urząd na prośbę ministra rolnictwa sprawdził, jaki był powód gwałtownych, nawet 40-procentowych spadków cen w skupie. Zdaniem urzędu to sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana przez pogodę.
4: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
1: Mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u. W Polsce może działać nawet kilkanaście tysięcy niezgłoszonych studni, szacują Wody Polskie. Od dziś, dzięki abolicji, można zgłosić dotąd niezalegalizowane ujęcia, a to ma poprawić wiedzę państwa na temat rzeczywistego zużycia wody, mówi Filip Szatanik z Wód Polskich.
5: Woda to jest dzisiaj szczególnie cenny, drogocenny nawet zasób, do którego wszyscy musimy podchodzić odpowiednim szacunkiem. Widzimy, co się dzieje, my jesteśmy w stanie suszy hydrologicznej.
1: Kara za niezgłoszenie studni lub jej użytkowanie bez pozwolenia może sięgnąć nawet 1 000 000 zł, dlatego z abolicji warto skorzystać.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni na Wyspach zdobyli 8 medali, w tym 6 srebrnych i 2 brązowe. To o 2 krążki więcej niż 2 lata temu w Rzymie, gdzie jednak złota wywalczyli Wojciech Nowicki w rzucie młotem i Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów. Co ciekawe, w Polsce królowa sportu jest zdecydowanie kobietą. Aż 7 z 8 medali przywiozły bowiem z Birmingham kobiety. Ale brak złota przełożył się na odległe 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, którą wygrali Włosi. Więcej o srebrnych mistrzostwach w wykonaniu Polaków, a właściwie Polek, teraz Błażej Kulesza.
7: O ile Ewa Swoboda czy Pia Skrzyszowska smak medalu z europejskiego czempionatu doskonale znają, to krążek wywalczony przez Klaudię Kazimierską na 1500 metrów był z pewnością wyjątkowy.
8: Bardzo dużo mnie kosztował ten medal i to nie także dzisiaj, tylko generalnie przez lata. Ciążyła na mnie taka klątwa juniorki.
7: Brak złota skutkuje tym, że w klasyfikacji medalowej Polacy kończą dopiero na 18 miejscu.
9: Dużo srebra, mało brązu, zabrakło złota.
7: Mówi Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
9: Myślę, że gdybyśmy zdobyli jeden złoty medal, wskoczylibyśmy bardzo mocno w klasyfikacji medalowej. Pod względem ilości zdobytych medali wyglądamy na tle Europy bardzo dobrze.
7: Mając na uwadze klasyfikację medalową, to najgorszy start od 20 lat. Za 2 lata będzie na pewno lepiej, bo mistrzostwa odbędą się u nas, w Chorzowie.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwukrotny zwycięzca Tour de France Jonas Vingegaard nie wystartuje już w tym roku. Duński kolarz, który w maju wygrał Giro d'Italia, postanowił postanowił zakończyć sezon po złamaniu obojczyka. 29-letni Winigo nie wystąpi więc we wrześniowych Mistrzostwach Świata w Montrealu. Duńczyk doznał kontuzji w wyniku upadku na 15. etapie Wielkiej Pętli.

0: Zerknijmy jeszcze na aurę pogodową, która będzie w najbliższych dniach. No więc wyglądało to będzie w następujący sposób. Dzisiaj w nocy możliwe już przelotne opady deszczu i możliwe też burze. I od dzisiaj w zasadzie, od tej nocy zmieni się właśnie ze słonecznej aury na tę bardziej deszczową. Jutro Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, a temperatury od 21 stopni w Ustrzykach do 24 w Tarnowie. W środę 23 stopnie i deszcz, wiatr zachodni 25 w porywach do 50, biometeo niekorzystne. W czwartek już więcej rozpogodzeń, ale też możliwe przelotne opady deszczu.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Tak, moi drodzy, gorąca i serdeczna dedykacja pojawiła się specjalnie dla Tomka od Izy. No i oczywiście dedykacja prosto z Jasła wraz z tym hitem, czyli Tomas Już, Już, Już. Tak zagraliśmy właśnie teraz. Kolejna dedykacja, kolejny wielki przebój. Zagrajcie coś fajnego, może być nieco spokojniej. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Zuzi. Pozdrowienia od Roberta i prośba o fajny numer. A więc proszę bardzo.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreścij trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

DKA, tu jest mój dom. Gorąca i serdeczna dedykacja. Sebastian dla ciebie, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, Angelika. No i dedykacja muzyczna to ten numer, który właśnie teraz jeszcze słyszycie na naszej antenie. A przed nami właśnie wyjątkowy przebój, który kojarzy się, słuchajcie, z okolicznościówkami chyba najbardziej. No przecież ktoś nie kołysał się w rytm, oczywiście, Virginia i I Want to Know What Love Is. I teraz serdeczna i gorąca dedykacja dla Oli, która właśnie ten kawałek 25 lat temu miała jako pierwszy taniec i bardzo prosi o dedykację, bo mają dzisiaj rocznicę. Tadeusz, dla ciebie też serdeczna i ciepła dedykacja. No i oczywiście numer pojawia się specjalnie dla was.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego pożaru, który w nocy z 15 na 16 sierpnia zniszczył część Muzeum Budownictwa Ludowego. Ogień wybuchł po godzinie 1 i doszczętnie strawił jeden z najcenniejszych zabytków skansenu – drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja z Wączala Dolnego z 1667 roku wraz z całym wyposażeniem. Żywioł uszkodził także pobliską chałupę z nieboczka oraz stodołę, mówi Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
2: Kilka minut po pierwszej doszło do pożaru na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pożarem objęty został kościół z Wączala Dolnego, kościół z 1667 roku. Niestety kościół spłonął doszczętnie. Od kościoła jeszcze doszło do pożaru dwóch obiektów. To chałupa z miejscowości Niebocko i stodoła przy tej chałupie. W przypadku stodoły ona również spłonęła doszczętnie. W przypadku chałupy spłonęła konstrukcja dachu i jedna ze ścian. Co do eksponatów, w przypadku kościoła nie udało się uratować nic z wyposażenia. Co do chałupy, udało nam się część wyposażenia uratować. To jest przede wszystkim strata ogromna dla muzealnictwa polskiego, szczególnie dla muzealnictwa skansenowskiego. Spłonął jeden z najstarszych drewnianych kościołów w Polsce, w przypadku muzeów prawdopodobnie jedyny, który był XVII-wieczny. Także strata jest tutaj dodatkowo trudna i bolesna.
1: W dramatycznej akcji gaśniczej brało udział około 140 strażaków, dzięki którym ogień nie rozprzestrzenił się na resztę muzeum. Śledztwo jest prowadzone pod kątem sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, za co grozi do 10 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Kluczowa dla ustalenia przyczyn katastrofy będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Na ten moment śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Dzisiaj około godziny 13.50 w miejscowości Zakliczyn doszło do wypadku. Samochód osobowy potrącił starszą kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych. Kobieta trafiła do szpitala. Wyjaśnia aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
4: Dziś około godziny 13.50 w mieście Zakliczyn doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem osobowym, poruszający się od strony Gromnika, wjeżdża na rondo w Zakliczyn. Następnie chce opuścić rondo, kierując się na Tarnów. Następnie ustaleń wynika, że nie zauważył kobiety poruszającej się po przejściu dla pieszych, czego wynikiem było zderzenie z tą kobietą. Kobieta z podejrzeniem urazu ręki oraz kręgosłupa trafiła do szpitala. Na ten moment trwają czynności policjantów Wydziału Ruchu Drogowego na miejscu. Mężczyzna podczas zdarzenia był trzeźwy.
1: Obecnie nie są znane szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia kobiety. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy dożynkowej w Sękowej. Silny wiatr porwał jeden z dmuchańców, który po chwili spadł na osobę przygotowującą stoiska. Trzy osoby zostały poszkodowane, w tym jedna bardzo ciężko. W przypadku jednego z mężczyzn obrażenia okazały się bardzo poważne. 66-latek został zabrany do szpitala w Tarnowie, ponieważ istniało podejrzenie urazu kręgosłupa. Przeszedł operację, a jego stan oceniany jest jako stabilny i niezagrażający życiu. W związku z wypadkiem na miejscu czynności wyjaśniające przeprowadzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Należąca do miasta kamienica przy rynku 7 w Tarnowie zostanie wyremontowana. Zabytkowy budynek, w którym działa Centrum Informacji Turystycznej, czeka kompleksowa przebudowa. Miasto podpisało umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Inwestycja prowadzona będzie etapami. Do końca roku ma powstać dokumentacja projektowa. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji, a także warunków technicznych dotyczących sieci i przyłączy. W styczniu kamienica przy rynku stanie się placem budowy. Na wykonanie prac remontowo-budowlanych wykonawca ma czas do marca 2028 roku.
3: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
3: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
3: po 17.

Piękna piosenka pojawiła się na naszej antenie. To serdeczna i ciepła dedykacja dla Anielki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła mężuś Marian i oczywiście zadedykował ten wyjątkowy numer. To The Power of Love na antenie Trend Radio. Oczywiście Jennifer Rush i jej bardzo wyjątkowy przebój, który słyszycie na antenie. Pozdrowienia dla Darka P, który tyra na dachu. O, i brakuje mu magnezu. Taki dopisek tutaj też widnieje w naszych SMS-ach. Serdeczna i ciepła dedykacja dla Lenki. Pozdrowienia przesyła Jacuś. I mamy też, pozdrawiam Ole, Kasię, Dawida, Room Size. Dedykuję piosenkę Farba. Chcę tu zostać. Dziękuję i pozdrawiam. My również pozdrawiamy. Oczywiście kawałek bardzo wyjątkowy i pojawi się na naszej antenie już niebawem. A teraz Various Monks, wcześniej zapowiadany, a już teraz Wolne Ptaki.

18.58, tak, 48, a na antenie Trend Radio oczywiście wielkie hity i dedykacja musiała pojawić się i się pojawi od Marcina Rogali, który już na urlopie, już na odpoczynku będzie, słuchajcie, regenerował siły, bo 14 znowu wylatuje do swojej pracy, ale oczywiście zawsze pamięta o was i dedykuje dla was fajne numery. Teraz Hathaway, I Miss You.

piękna dedykacja teraz. Kasiu, dla ciebie gorące i serdeczne pozdrowienia od Wojtka. I też ta piosenka miała być zadedykowana właśnie ich troje. Razem, a jednak osobno. No tutaj jest sytuacja taka, że on jest cały czas w delegacji, jest zawodowym kierowcą, więc no właśnie, rzadko w domu i praca ciężka. Ale pozdrawia bardzo gorąco i serdecznie prosto z trasy. Słuchajcie, trasa daleka, bo aż w okolicach, no proszę bardzo, tutaj pojawia się, ale chyba pomylona ta miejscowość, ale chyba chodzi o Grecję. No cóż, za 3 minuty, godzina 19 u nas na antenie Trend Radia, kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia. No i teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Sabiny i też Moniki, ale też i Violi, które wybierają się na drugą zmianę. Bardzo gorące i serdeczne pozdrowienia Sanoka i prośba o Rednecks. Kawałek? No jasne, że Hold Me For A

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ulewy i burze nad Polską, są podtopienia. Nie żyje wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Frycz. Kolejowy wars po nowemu. Miriam Lipińska. Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Alerty wydali dla południa, centrum, a także dla części wschodu Polski. Ulewa przeszła już m.in. nad gminą Głuchołazy na Opolszczyźnie. Po ulewie wylał lokalny potok, a Bodzanów został podtopiony. Woda zalała drogi i wdarła się do piwnic. Największe straty są dokładnie w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat. W ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody, blisko 40 litrów na metr kwadratowy, mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
2: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej, i wylał potok Bozanowski w miejscowości Bozanów.
1: Na szczęście nie ma większych podtopień domów, a sytuacja jest już pod kontrolą. Politycy, ludzie kultury i przyjaciele żegnają zmarłego Jana Frycza, aktora filmowego i teatralnego. Był dla mnie esencją aktorstwa, Krakowa, życia, napisał Borys Szyc. Wspomnieniem o zmarłym artyście podzielił się również Jakub Żulczyk. Frycz zagrał gangstera Dario w serialu na podstawie powieści pisarza Ślepnąc od świateł. Panie Janku, to bardzo dziwne, że spotkaliśmy się raptem parę razy. Nie powiedziałem panu w trakcie tych spotkań, ile panu zawdzięczam. Byłem pewien, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Nigdy nie można być pewnym. Wziął pan sobie postać, którą napisałem, i przekształcił ją, przeformował w coś ponadczasowego. Dziękuję panu, nie zawiodę, obiecuję, napisał Żulczyk. Jan Frycz zmarł w sobotę, miał 72 lata. Pijany kierowca spowodował wypadek i próbował zrzucić winę na swoją nieprzytomną pasażerkę. Wszystko wydarzyło się pod Płońskiem przy drodze ekspresowej S7, dziś przed południem. Kierowca miał we krwi blisko 2 promile alkoholu. Po tym jak wpadł swoim autem do rowu, 54-latek próbował według zeznań świadków w wypadku umniejszać swoją winę, mówi nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej policji.
3: Mężczyzna wysiadł z samochodu od strony kierowcy i podszedł do nieprzytomnej kobiety, która w trakcie wypadku wypadła z pojazdu na jezdnię przez drzwi od strony pasażera. Następnie przeciągnął ją na drugą stronę samochodu i umieścił na miejscu kierowcę.
1: Potem okazało się jeszcze, że pijany mężczyzna miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 5 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździła po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych wagonów, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
4: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wycieszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca dla tego, żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
1: Starsze wagony też będą systematycznie modernizowane. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi.
0: Infosportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasz Pucharowicz się wzmacnia. Znany z występów w Górniku Zabrze Senegalczyk Usman Sow został piłkarzem Jagiellonii. 26-letni skrzydłowy trafił do białostockiego zespołu na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z duńskiego Brandby. Jagiellonia w czwartek zagra w Białymstoku pierwszy mecz fazy play-off o fazę ligową Ligi Europy, a jej przeciwnikiem będzie gruzińska Iberia Tbilisi. Podkarka Pia Skrzyszowska znalazła się w składzie komisji zawodniczej European Athletics, poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Polka została wybrana przez innych zawodników i będzie zasiadać w komisji do 2030 roku. Skrzyszowska w zakończonych wczoraj w Birmingham lekkoatletycznych mistrzostwach Europy przywiozła 2 medale. Srebrny indywidualnie na 100 metrów przez płotki i brązowy w sztafecie 4x100 metrów. 2 medale z Paryża przywieźli z kolei nasi pływacy. Mistrzostwa Europy okazały się jednak mistrzostwami niedosytu. Cieszyć można się ze złota Katarzyny Wasik na 50 metrów stylem dowolnym i brązu Justyny Kozan na 400 metrów stylem zmiennym i 3 rekordów kraju. Ale paryskie mistrzostwa pokazały, że europejska czołówka nieco naszej kadrze odpłynęła. Błażej Kulesza.
6: Złoto Katarzyny Wasik, która w pokonanym polu zostawia słynną Szwedkę Sarę Siestrem, to jeden z piękniejszych obrazków tych mistrzostw.
7: Spełniło się moje największe marzenie.
6: Doświadczona sprinterka kilkanaście lat temu przecież chciała kończyć karierę.
7: Wiem, że nie można się poddawać, pomimo tego, że wiele osób w ciebie nie będzie wierzyć, ale jeżeli mamy to marzenie, to warto po niej iść.
6: Ale patrząc na całą zmieniło kształt występu polskich pływaków, ocena musi być znacznie słabsza, mówi Bartosz Kizierowski, trener polskiej kadry.
8: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no, nie wykorzystała tej szansy.
6: Przed 2 laty w Belgradzie Polacy z basenu wyłowili aż 15 medali. I chociaż trzeba przypomnieć, że w roku olimpijskim nie wszyscy najlepsi do stolicy Serbii przyjechali, to rekordowe mistrzostwa sprzed 2 lat pozostają już teraz tylko miłym wspomnieniem.
5: A mówił o tym Błażej Kulesza.
9: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama. Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95, 95, 2.
12: Wracamy, moi drodzy, największe hity na 101,9, 95, 2 FM. 6 minut po godzinie 19, a na antenie Trendy Radia specjalnie dla Ewy. Gorąca i serdeczna dedykacja od Patryka. Backstreet Boys. Proszę bardzo, gramy.

Oj, piękny numer, moi drodzy, pojawił się na naszej antenie. Wyjątkowy i niesamowity to Lonely Nana. I to była serdeczna i gorąca dedykacja dla Pauliny. Proszę bardzo, z Rymanowa. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Andrzej z Gorlic. A teraz Only You. No właśnie, taka wyjątkowa piosenka od Marcina Rogali. Ja dziękuję, pozdrawiam gorąco. Słyszymy się jutro po 11.

Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia. Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach. Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku po 19.20. Po 19.20.
1: Hello, hello, poniedziałkowicze. Jak tam u Was i jak po weekendzie? Mnóstwo imprez w regionie Podkarpacia i Małopolski już za nami. No te wakacje zdecydowanie obfitują w naprawdę udany sezon. Chociaż początkiem lipca było trochę ciężko pogodowo, to później jakoś było lżej. Dobra, bo my nie o lipcu, a o sierpniu. Wylot, Meduza Rani i Silence. No niestety to jest ta smutniejsza część programu. W 2604 notowaniu opuszcza zestawienie. Zostańcie, bo jeszcze dwie propozycje.
2: Wyloty.

0: Meduza Rani i Silence przed chwilą w Wylocie i propozycja pierwsza. To jest naprawdę taki kąsek. Steve Aoki, Eli Oaks, Gravity z Saszą na ficie. Saszę na pewno kojarzycie z hitów z Arminem Van Burenem. Ta dziewczyna jest po prostu niesamowita. Ostatnio oglądałam jej live'y. Aż mam ciarki, jak to się mówi. Posłuchajcie sami. To jest piękny wokal i jeszcze lepszy hicior. Posłuchajcie, startujemy.
1: Propozycje.

0: Trendy radio.
1: Wybijamy
0: trendy brzmienie.
1: Wszechczasów dla ciebie.
2: Ale to wybrzmiało. Sasha, tak tylko przypomnę, Stevie Aoki, Eli Oaks w hicie Gravity. No jestem ciekawa, co wybierzecie, bo propozycja druga równie mocna, nadesłana od naszej słuchaczki Emilki z Leska, którą też serdecznie pozdrawiam. My body isn't ready i somber. No do tej pory, tu wam muszę powiedzieć, że wszystkie hity od tego artysty, od Sombra, podesłała właśnie Emilka. I zazwyczaj one przechodziły dalej, jak będzie w tym przypadku, no też możecie oczywiście Emi pomóc. Zaraz przypomnę, w jaki sposób można głosować.
3: Propozycje.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie wszczął śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w nocy z 15 na 16 sierpnia na terenie Republiki Węgier katastrofy w ruchu lądowym na skutek zjechania polskiego autokaru z pasa ruchu na autostradzie M3 i jego

0: do przewrócenia na poboczu, w wyniku czego zginęło 12 obywateli Polski, a kilkunastu doznało obrażeń ciała o różnym stopniu intensywności, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
1: Wycieczkę zorganizowało Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne z Rymanowa-Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej w powiecie jasielskim. Funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli już dokumentację w siedzibie obu tych firm. Obecnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie oczekuje na tę dokumentację. Jednocześnie w dniu wczorajszym, to jest 16 sierpnia, Prokuratura Okręgowa w Krośnie wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zawnioskowała po pierwsze o zabezpieczenie, a po drugie o dostarczenie dokumentacji tej katastrofy.
0: Ze wstępnych ustaleń wynika, że autokar z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z pasa ruchu na pobocze, gdzie się przewrócił. Autokarem podróżowało 57 pasażerów oraz dwóch kierowców. Wszyscy byli obywatelami Polski.
1: Obecnie tutejsza jednostka oczekuje na dokumentację od strony węgierskiej. Jednocześnie w europejskim nakazie dochodzeniowym strona polska zwróciła się do strony węgierskiej o wyrażenie zgody na udział prokuratora tutejszej jednostki w czynnościach dotyczących oględzin autokaru. Taką zgodę strona polska otrzymała i rano na Węgry wyjechał prokurator tutejszej jednostki wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem. Na te informacje oczekuję w dalszym ciągu.
0: Dalsze informacje w śledztwie będą przekazywane po otrzymaniu dokumentacji od strony węgierskiej. Dzisiaj po godzinie 14 tarnowscy strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem ciągnika rolniczego w miejscowości Trzemesna. Na szczęście kierujący nie doznał poważniejszych obrażeń, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Po godzinie 14 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem ciągnika rolniczego w miejscowości Trzemesna. W chwili przybycia na miejsce strażaków pojazd znajdował się na boku przy drożnym rowie. Kierujący pojazdem nie doznał obrażeń wymagających hospitalizacji, pozostał na miejscu zdarzenia. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu wycieków paliwa oraz wyciągnięciu pojazdu na prośbę policji.
0: Trwa wyjaśnienie szczegółów zdarzenia. Stowarzyszenie Radość organizuje spotkania konsultacyjne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych w Dębicy. Ich celem będzie zebranie opinii i rekomendacji oraz przygotowanie przedstawiciela środowiska organizacji do udziału w pracach komitetu monitorującego. Stowarzyszenie zaplanowało dwa spotkania konsultacyjne, podczas których przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli przedstawić swoje potrzeby, uwagi i propozycje dotyczące obszarów istotnych dla reprezentowanego środowiska. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 września o godzinie 17 przy ulicy Fredry 3 w Dębicy. Kolejne zaplanowano na 8 września na godzinę 17, również w siedzibie przy ulicy Fredry 3. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia. Galeria Sztuki Piekarska 2 to zlokalizowana w samym centrum Gorlic nowa sala ekspozycyjna muzeum funkcjonująca w zastępstwie Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów. O szczegółach mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Nasze muzeum przez najbliższe 2 lata przechodzi modernizację tytułowych dworów, dworu Karwacjanów i dworu Gładyszów. Musieliśmy na ten czas zapewnić naszym zwiedzającym także tą ofertę, którą zawsze oferujemy w zakresie wystaw czasowych. W związku z tym uruchomiliśmy siedzibę tymczasową blisko Gorlickiego Rynku pod adresem Piekarska 2. Tam jest nasza tymczasowa galeria sztuki, w której stale prezentujemy wystawy czasowe poświęcone sztuce współczesnej, debiutom artystycznym naszych lokalnych twórców.
0: Muzeum zachęca do obejrzenia najnowszych prezentowanych wystaw.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
9: Dobra, po wylocie i propozycjach. A może zaraz. Najpierw Darude i Feel the Beat, ale w takim remiksie na rozbudzenie, bo w poniedziałki jesteśmy jeszcze trochę senni i mega nam się nie chce, chyba że ktoś ma urlop, no i jeszcze wypoczywa. No to inaczej się znosi ten czas, ale jak nie, to na pobudkę. Niech będzie. Dub Dogs, How Does It Feel? Jako nowość również za chwilę na 20. Okay.

0: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 19 Baby Clothes i Temptations, z 20 18 Hania Kuzimowicz, Kejra, Szkoda na to łez z 19, a na 17 elektrodźwięki z Subfocusem i Alokiem Elevate. Dzisiaj jednolokatowy awans.
1: 19.

0: urlopowicze, a wy jak tam, co porabiacie? No, mam nadzieję, że trochę odpoczywacie i zaczerpnęliście tego świeżego, wakacyjnego powietrza. A jak nie, to warto jeszcze sobie trochę odpocząć, no, ponieważ kończy się sierpień. Ja nie cierpię tego mówić, ale jak tak sobie pomyślę, że jeszcze 2 tygodnie i koniec, i kończy się ta cudowna bajka, no to jest smutno. Dlatego zapraszam na 101,9 i 95,2 FM, bo przynajmniej muzyka niezmiennie najlepsza. 16. Gorgon City, Work It Out ze 17. Na 15. Marlon Hofstadt, I Like ze 16. A na 14. Inna i Wiz Away bez zmian pozostaje na tej lokacie.
1: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pierwsi poszkodowani w wypadku na Węgrzech wracają do kraju. Znów mamy ceny maksymalne paliw. Jutro się nie zmienią. Fani pożegnali piosenkarkę Bonnie Tyler. Miriam Lipińska. Pierwsza grupa blisko 20 lżej rannych we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech wraca dziś specjalnym rządowym samolotem do Polski. Cały czas trwa też identyfikacja ofiar śmiertelnych. 5 z 12 zabitych to mieszkańcy gminy Lubenia na Podkarpaciu. A w sumie autokarem jechało 18 osób z tej gminy i aż 17 z nich pochodzi z samego siedliska. To mała miejscowość, mówią jej mieszkańcy.
2: To dla każdego. Każdy tam sąsiedzi to strasznie trudne to jest wszystko.
3: Razem myśmy się dobrze kolegowali za czasów takich młodzieńczych i tego wesołe, ciepłe, takie no.
2: To będzie strasznie trudne, żeby przeżyć to, no nie wiadomo jak, no. Pomodlić się za nich.
1: W wypadku zginęło 5 osób z terenu tej gminy. Ceny maksymalne paliw zatrzymają się jutro na dzisiejszych poziomach. To 6 zł i 41 groszy za litr benzyny 95 i 7 zł i 37 groszy za litr diesla. Od dziś działa już nowa odsłona pakietu CPN. Jest niższy VAT na paliwa i mechanizm cen maksymalnych. Kierowcy w miarę zadowoleni.
4: Troszeczkę lżej, tak. Dobrze, choć się spodziewałem, że mogą być te różnice jeszcze większe.
5: Zależy na jak długo to wróci. Dzisiaj tankowałem do pełna i jest znaczna różnica. 1000 zł dzisiaj zaoszczędziłem.
1: Obecny pakiet CPN pozostanie z nami do końca sierpnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Alerty obowiązują dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z IMGW.
6: Nad Polską znajduje się front atmosferyczny, który będzie falował i przynosił kolejne strefy opadów deszczu oraz burz. Najwięcej opadów spodziewamy się w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk i Zachodnią Małopolskę po Ziemię Łódzką i Kielecczyznę.
1: Są już pierwsze efekty burz w Głuchołowie. Po Łazach po deszczu zalane zostały ulice. Do podtopień doszło w opolskim Bodzanowie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego i śląskiego oraz częściowo małopolskiego. Alerty potrwają do północy. A z kolei przed burzami z intensywnymi opadami deszczu synoptycy ostrzegają na Mazowszu, w Łódzkiem, w części Podlasia i Lubelszczyzny. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega tymczasem przed partią mleka początkowego produkowanego przez firmę Nestle. Powodem jest obecność ceruloidyny w produkcie. To toksyna wywołująca wymioty. Ze względów bezpieczeństwa firma wycofuje również drugą partię tego mleka, a szczegóły wycofanych partii na stronie GIS-u. Rodzina, przyjaciele i tłumy fanów pożegnały piosenkarkę Bonnie Tyler. Pogrzeb odbył się w Swansea na południu Walii. Przed i po mszy pogrzebowej wybrzmiały największe hity artystki, między innymi jej wczesna ballada If I Sing You a Love Song, jej pierwszy wielki przebój It's a Heartache, a także Total Eclipse of the Heart. Przez dźwięki utworów przebijały się wiwaty fanów i okrzyki dziękujemy. Piosenkarka zmarła 8 lipca w wieku 75 lat. Jej rodzina poinformowała, że odeszła niespodziewanie w szpitalu w Portugalii.

Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już w tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Jutro 21 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. No, w temacie deszczu niewiele się zmieni, to samo tyczy się środy, ale to dobrze, niech pada. 23 stopnie, w nocy nie tak ciepło, bo 13.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
2: Ja zapraszam również do podsyłania waszych propozycji muzycznych do programu Trendlista. Pamiętajcie, że muszą być to zdecydowanie nowości. Tak, podjęłam jednak decyzję, że no te hity muszą być top of the top, ale jeżeli są starsze w remiksie z 2026, to chętnie je wrzucę. Możecie szukać. Podsyłajcie śmiało na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej lub też na maila redakcja@trendyradio.pl, w zależności, no, gdzie jest wam po prostu szybciej, łatwiej, etc. Już lokata 13, Zalia, Tylko kochaj mnie z 12, na 12 DJ Goya, Jason Derulo, Melody Mi Chico z 15, a na 11 Hugel, Moving to the Sun. No dzisiaj w trzylokatowym spadku, bo z 8
0: 13
3: w dół.

0: Zerkamy jeszcze w kalendarz. Obchodzimy dzień pozytywnie zakręconych. No to super, to moje święto chyba. Ja pozdrawiam oczywiście wszystkich krajzolin. No wiadomo, no są też takie osoby, które mają bzika na punkcie swojej pasji, mają zwariowane pomysły, są takimi urodzonymi optymistami, no i w towarzystwie takich osób też jest zawsze zabawnie. No dobra, może ja tak o sobie nie powiem w 100%, ale znam też takich krajzoli i wiem, że wy też się do nich zaliczacie. Pozdrawiam was mega, mega gorąco i no, po prostu bądźcie sobą. Na 10 Bryska, Janusz Walczuk i Dims, Myślę o mnie z piąteczki. Na 9 Peggy Gou, Woman z 13, a na 8 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dzisiaj, o, pięknie, w dwulokatowym awansie i to naprawdę po sporym spadku.
1: 10
2: w dół.

0: Najważniejsze.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Została podpisana umowa na odbudowę cmentarza wojennego w Rożnowicach. Inwestycja realizowana jest w ramach programu Groby i Cmentarze Wojenne w kraju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przy wsparciu finansowym wojewody małopolskiego. Zakres prac obejmuje odbudowę wpisanego do rejestru zabytków cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej. W ramach zadania zostaną wykonane m.in. izolacja pionowa murów ogrodzenia od strony wewnętrznej i zewnętrznej wraz z drenażem oraz niwelacja terenu wewnątrz cmentarza. Wartość zadania wynosi 230 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Radość organizuje spotkania konsultacyjne skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych w Dębicy. Ich celem będzie zebranie opinii i rekomendacji oraz przygotowanie przedstawiciela środowiska organizacji do udziału w pracach komitetu monitorującego. Stowarzyszenie zaplanowało 2 spotkania konsultacyjne, podczas których przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli przedstawić swoje potrzeby, uwagi i propozycje dotyczące obszarów istotnych dla reprezentowanego środowiska. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 września o godzinie 17 przy ulicy Fredry 3 w Dębicy. Kolejne zaplanowano na 8 września na godzinę 17, również w siedzibie przy ulicy Fredry 3. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 sierpnia.
1: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
3: W Domu Ludowym w Przysiekach rozpoczęły się prace związane z montażem nowoczesnych klimatyzatorów. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach podkarpackiego programu odnowy wsi Przysieki na lata 2026-2031. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 41 tysięcy złotych, natomiast kwota pozyskanego dofinansowania to koszt 20 tysięcy złotych. Przez ubiegły weekend w karpackiej Troi w Trzcinicy trwał festiwal archeologiczny Dwa Oblicza. Intencją organizatorów było pokazanie dawnego życia, pracy, rzemiosła, ubioru, a także wojen, które w gwałtowny sposób kształtowały historię. To wszystko można było zobaczyć z bliska, dotknąć wiernych replik broni, a nawet wcielić się w rolę dawnego kowala, garncarza czy łucznika. Do udziału w festiwalu zaproszono wielu rekonstruktorów, mówi dyrektor Muzeum Podkarpackiego Krzysztof Gierlach.
4: Około 300 rekonstruktorów, około 50 grup rekonstrukcyjnych. Jest to jeden z największych i myślę, że najlepiej obsadzonych tego typu festiwali archeologicznych w Polsce i Europie Południowo-Wschodniej.
3: Bez wątpienia najwięcej zainteresowania wzbudzały rekonstrukcje walk oraz repliki dawnego uzbrojenia, co można było zobaczyć na stanowiskach płatnerzy oraz obozowiskach dawnych wojów, mówi Michał Kopczyński, płatnerz.
5: To miejsce fascynuje mnie dlatego, że mogę wyrazić swoją fascynację do epoki brązu. 90% mojego stanowiska.

0: Stanowiska zajmują rzeczy, które zrobiłem na podstawie oryginalnych, zachowanych rzeczy z epoki brązu, około XIII-XIV wieku przed naszą erą i mogę je tutaj śmiało wystawiać w Karpackiej Troi.
1: Festiwal był zorganizowany pod patronatem marszałka województwa podkarpackiego, starosty Jasielskiego i wójta gminy Jasło. Galeria Sztuki Piekarska 2 to zlokalizowana w samym centrum Gorlic nowa sala ekspozycyjna muzeum funkcjonująca w zastępstwie Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów. O szczegółach mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
2: Nasze muzeum przez najbliższe 2 lata przechodzi modernizację tytułowych dworów, dworu Karwacjanów i dworu Gładyszów. Musieliśmy na ten czas zapewnić naszym zwiedzającym także tą ofertę, którą zawsze oferujemy w zakresie wystaw czasowych. W związku z tym uruchomiliśmy siedzibę tymczasową blisko Gorlickiego Rynku pod adresem Piekarska 2. Tam jest nasza tymczasowa galeria sztuki, w której stale prezentujemy wystawy czasowe poświęcone sztuce współczesnej, debiutom artystycznym naszych lokalnych twórców.
1: Muzeum zachęca do obejrzenia najnowszych prezentowanych wystaw.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Trendy lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: Głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na 7 Lasgo i Rise z 3, na 6 Alok J-Lo Everything's Fine z 9, a na 5 Duke Dumont i Miss de Manier. Aj, ładnie, ładnie, bo z 7.
0: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
2: 7.
0: W dół.

0: O, proszę, proszę, gorąca dedykacja dla mojej zwariowanej przyjaciółki, bez której nie wiem, co bym zrobiła, od Zosi. Ale słodziaśnie. No dziewczyny, mam nadzieję, że będziecie się trzymać forever, tak zwane foreverki, no i będziecie mogły jeszcze szaleć w tym życiu. Ho, ho, ho, ile lat. No właśnie. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, no ja wiem, że czas nagli, to moi drodzy, zapraszam jutro po godzinie 12. Startujemy z programem Granie na żądanie. Także jak mam tu Crazoli, to warto się pozdrowić. Czwóreczka, Tobi Romero, Fly High ze drugiego, na trzecim Roxy, niech będzie nam ze szóstego, a na drugim Axwell, Whatever Turns You On. Od Wielokatyku Górze, ładnie, ładnie.
1: Cztery.

Dziumbas, zapraszam na podsumowanie programu. Wylot, Meduza, Rani, Silence, propozycje Steve'a Aoki, Eli Oaks i Gravity, Somber, My Body Isn't Ready. Na 20. Dub Dogs, How Does It Feel? 19. Baby Close Temptations, 18. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez, 17. Sub Focus, Elevate, 16. Gorgon City, Work It Out, 15. Marlon Hofstadt, I Like, 14. Inna With Away, 13. Zalia, Tylko Kochaj Mnie, 12. DJ Goya, Michiko, 11. Hugel, Moving to the Sun, 10. Bryska, Myśl o mnie, 9. Peggy Gou, Woman, 8. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, 7. Lasko Rise, 6. Alok, J-Lo, Everything's Fine, 5. Duke Dumont, Miss de Maniere, 4. Toby Romero, Fly High, na 3. Roxy, Niech Będzie Nam, 2. Axwell, Whatever Turns You On. No i waszą topką bez zmian pozostaje Aleksandra Stan i Baila Morena. No to się musimy poruszać przy poniedziałku koniecznie. Play! 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 21 rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w Polsce. Burzowe i deszczowe alerty, pogoda się popsuła. Wakacje powoli się kończą, ale rodzice jeszcze nie ruszyli do sklepów po szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wieczorem wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju specjalną rządową maszyną wróciło 21 osób. Z kolei na Węgrzech są prokurator, policjanci i biegli sądowi z Podkarpacia. Na początek wzięli udział w ponownych oględzinach rozbitego autokaru. Prokuratura w Krośnie poprosiła też prokuraturę w Miszkolcu w oparciu o europejski nakaz dochodzeniowy o zabezpieczenie i przekazanie całej zebranej dotąd dokumentacji. Mówi, że rzeczniczka prokuratury Marta Kolendowska-Matejczuk.
2: W szczególności dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych. Dokumentacji medycznej pokrzywdzonych, którzy przeżyli katastrofę. Protokołów przesłuchania świadków.
1: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, 10 rannych jest w ciężkim stanie. Autokarem jechali pielgrzymi, głównie z Podkarpacia, z pielgrzymki do Medjugorje. Prokuratura w Krośnie poinformowała także, że już zabezpieczyła dokumenty firmy przewozowej i biura turystycznego, które organizowały wyjazd. Długotrwałe ulewy i burze, tak w kolejnych dniach będzie wyglądać pogoda w Polsce. To spora zmiana, bo jeszcze w weekend było upalnie. Niespokojnie zapowiada się w pogodzie, zwłaszcza najbliższa noc. Strefa intensywnych opadów deszczu będzie przemieszczać się w stronę północnego wschodu, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
3: We wtorek pogoda zacznie się stopniowo uspokajać, ale nadal będzie pochmurno i deszczowo.
1: Jutro temperatura do maksymalnie 21 stopni na zachodzie Polski. Cieplej zrobi się w czwartek. Na południe kraju wrócą upały, ale tylko na chwilę, bo w weekend znów ochłodzenie. Nawet dożywocie grozi 51-latkowi, który odpowie za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki w podpoznańskim Swarzędzu. Remigiusz Z. w sobotę postrzelił ją w głowę z broni czarnoprochowej i uciekł. Wczoraj został zatrzymany przez policję, a dziś przesłuchany.
4: Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
1: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Ranna kobieta jest w szpitalu, jej stan jest krytyczny. Prokuratura będzie wnioskować o 3-miesięczny areszt dla Remigiusza Z. I na koniec zmieniamy temat. Mamy 2 ostatnie tygodnie wakacji. Czas więc już powoli, by kompletować szkolną wyprawkę. W księgarniach jednak na razie ruch niewielki, a i sami rodzice ze szkolnymi wydatkami się nie spieszą.
5: W zeszłym roku było na ostatnią chwilę. Myślę, że w tym roku też tak będzie.
6: Pomału, z końcem miesiąca.
1: W przypadku rodziców uczniów podstawówek wyprawka to koszt mniej więcej 800 zł. Więcej muszą przygotować rodzice uczniów ze szkół ponadpodstawowych, nawet 1200 zł, bo tu trzeba jeszcze doliczyć podręczniki, które młodsi uczniowie dostają za darmo.

Zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już w tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Jutro w tym temacie niewiele się zmieni, odrobinę cieplej, bo 21 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa również deszczowa, ale to dobrze, bo na to czekaliśmy. 23 stopnie w nocy tylko. 13. Do usłyszenia. Ja życzę dobrego wieczoru i trzymajcie się ciepło. Hej!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Część rannych w wypadku na Węgrzech wróciło do Polski. RCB ostrzega przed gwałtownymi burzami i przerwami w dostawach prądu. Dwóch turystów rażonych piorunem we Włoszech. Miriam Lipieńska. 21 lżej rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wieczorem do Polski. Specjalny rządowy samolot wylądował w podrzeszowskiej Jasionce.
2: 5 osób zostało przewiezionych do szpitali celem dalszego leczenia, dalszej hospitalizacji. 16 osób na tym etapie nie wymaga hospitalizacji.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Większość pasażerów lotu ich rodziny zabrały z lotniska do domów. Po 5 poszkodowanych przyjechały karetki.
2: Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że to są osoby, które zostały przyjęte na oddział ortopedii i chirurgii ogólnej.
1: W węgierskich szpitalach nadal jest 18 osób. O ich transporcie do Polski będą decydować lekarze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty przed burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Dostali je mieszkańcy Opolszczyzny i Śląska, a także części Małopolski, w tym Krakowa, województwa świętokrzyskiego, w tym Kielc i powiatu kłodzkiego na Dolnym Śląsku. RCB ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu dla tych regionów. Synoptycy wydali wcześniej ostrzeżenia drugiego stopnia. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują dla centralnej i wschodniej części kraju. A po fali gwałtownych upałów we Włoszech nadeszły gwałtowne burze. W ich trakcie od uderzenia pioruna zginęło dwóch turystów. To 30-letni Amerykanin, który znajdował się na zboczu wulkanu Etna na Sycylii oraz 42-latek w Alpach w Górnej Adydze. Amerykanin był w strefie zakazu wstępu w związku z aktywnością Etny. Wracamy do kraju. Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie pożaru, do którego doszło w weekend w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Na razie nic nie wskazuje na celowe podpalenie w skansenie. Spłonęły 3 budynki. Największą stratą jest doszczętnie zniszczony zabytkowy kościół z XVII wieku. Jak mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak, ogromną stratą jest także zniszczenie przez ogień zabytkowych organów starszych niż sam kościół i do chwili pożaru ciągle działających.
3: Niestety największa perła naszego muzeum, XVII-wieczny kościół, spłonął doszczętnie, łącznie z wyposażeniem. Na ten moment jest to zdecydowanie za wcześnie mówić o jakichkolwiek przyczynach.
1: Muzeum cały czas jest zamknięte dla odwiedzających. Nie fragmenty starych mebli czy naczyń, a całych budynków. Do tego dokopali się robotnicy pracujący przy remoncie łącznicy na Nowym Zjeździe w Warszawie. To dolne piętra trzech kamienic: Taubenhausa, Pinkowskiej i Domu Profesorów, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
1: Na miejscu trwają prace archeologiczne. Kamienice raczej ponownie zostaną zasypane poza balkonem Domu Profesorów, którego wydobycie i zabezpieczenie nakazał konserwator zabytków.

Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Śląsku, 20 na Pomorzu i w Małopolsce, do 21 na Dolnym Śląsku.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie. Let me be your hero.